Amplitude Duke'a Ellingtona wykonał Dr. John. No, z pewnością nikt doktorowi nie odmówi oryginalności w tym, co robi, również w sposobie wokalnej artykulacji. Podobnie zresztą jest, choć w zupełnie to inna estetyka, z oryginalnością Briana Ferrego, bo Brian wymyślił jedyny w swoim rodzaju sposób śpiewania, taki lekko dekadencki, chwilami nawet perwersyjny, o niewątpliwie rock'n'rollowym rodowodzie, ale zawsze elegancki. Koronnym tego przykładem jest piosenka o niewoli miłości. Brian Ferry, Slave to Love.

zdołał sobie wypracować status zupełnie niezależnego artysty we współczesnym rock'n'rollu. Nie udało się to jednak, jak sądzę, dotychczas Johnowi Hyattowi. Szkoda, bo to i wykonawca bardzo taki oryginalny i też wspaniały autor różnych pięknych utworów, z których korzysta i on sam, i korzystają inni wykonawcy bardzo często. W utworze Old Habits John Hyatt mówi, że przyzwyczajenie jest jak gdyby drugą naturą. Takie troszkę przysłowie jak gdyby mu z tego wyszło. I tę mądrość przenosi Hyatt do sfery emocji. Kolejna wielka miłość może się okazać tylko przyzwyczajeniem. Prawda? Tak to bywa. Niby racja. No ale dlaczego miałoby się to przydarzyć właśnie mnie? A może jednak warto spróbować? Old Habits, John Hyatt.

dnia można wziąć gitarę, zagrać i zaśpiewać wszystkie swoje żale i smutki. Okazuje się dzięki temu, że muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, jak mawiał klasyk, ale także może dawać wytchnienie od codziennych kłopotów. Larry Gardner, Another Bad Day.

Tutaj, podobnie zresztą jak we wcześniej prezentowanych nagraniach Petera Greena i Roberta Kreya, Stevie Ray osiągnął taką niezwykłą siłę wyrazu, w której głos jednoczy się z gitarą. Tytułowe Dirty Pool to sytuacja, w której jeden z partnerów gra nie fair. W tym przypadku należy wnioskować, że nie chodzi o partnera, ale o partnerkę. No ale nie koncentrujmy się specjalnie na słowach, bo tutaj tak naprawdę ten bolesny klimat buduje gitara. Stevie Ray Vaughan, Double Trouble, Dirty Pool.

nigdy nie miał nic wspólnego, bo też i panka nie doczekał. Może szczęśliwie. Król Nat King Cole zaśpiewa Rambling Rose. Niepowtarzalny aksamit tego głosu chyba nie potrzebuje żadnych komentarzy. No a królewska korona Cola jest absolutnie zasłużona. Rambling Rose.

I've made up my mind to give myself to you. Autor Bob Dylan. Tym razem w wykonaniu nie autorskim, tylko właśnie w wykonaniu The Cowboy Junkies. A to wykonanie pojawiło się razem z 14 innymi na takiej niedostępnej niestety szerzej płycie zatytułowanej Dylan Revisited. I to jest płyta dołączona do czerwcowego wydania magazynu Uncut, czerwcowego w 2021 roku. Nie dość tego, że są tam różne nowe wersje utworów Dylana, znanych z bardziej zamierzchłej i bardziej współczesnej przeszłości, to jest też jedno nagranie samego Dylana, które nigdy dotychczas nie było publikowane oficjalnie. Ale do niego może kiedyś dotrzemy przy innej okazji. Teraz chciałbym jeszcze przedstawić jeden utwór, jedno nagranie w interpretacji nieautorskiej. Mianowicie będzie to This Wheel's on Fire, które usłyszymy za chwilkę w wykonaniu Richarda Thompsona.

początek około Dylanowy, a ciąg dalszy związany z niedawną, ale już dosyć rozbudowaną tradycją Radia Baobab, a konkretnie nawet Bielszego Odcienia Bluesa. Jak Państwo pamiętają, kilka miesięcy temu ogłosiłem taką akcję, która polega na tym, żeby patroni, patronki, słuchaczki, słuchacze nadsyłali mi swoje 2-3 ulubione utwory, które później będą prezentowane właśnie w naszym cyklu, w Bielszym Odcieniu Bluesa. No i odzew jest, szczerze powiem, taki sobie średni. No, nie zostałem zarzucony dziesiątkami tysięcy propozycji, ale powoli, powoli napływają. Wśród tych, którzy zdecydowali się jako pierwsi zdradzić nam swoje ulubione nagrania, znalazł się nasz patron, pan Wojciech Kramek. Nie napisał specjalnie rozbudowanego listu, poza tym, że wyliczył 3 utwory, 3 nagrania i pięknie się pod nimi podpisał. Muszę przyznać, że jest to wybór no, dosyć nietypowy i powiedziałbym taki nawet wysublimowany, w tym sensie, że nie są to nagrania bardzo popularne, nie są to wykonawcy też z pierwszych stron ilustrowanych magazynów bluesowych, ale świadczą o tym, że pan Wojciech Kramek sięga głęboko do bluesowej fonografii. I nie zachowując wprawdzie kolejności, w jakiej pan Wojciech wymienił swoje 3 nagrania, chciałbym zacząć od wykonawcy, który chyba w sumie zadebiutuje w Bielszym Odcieniu Bluesa, bo nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek prezentował jakieś nagranie artysty, który występuje pod pseudonimem Left Hand Freddy. To wokalista i gitarzysta holenderski, który od dobrych może nawet 10 lat cieszy publiczność holenderską swoim graniem. Rzeczywiście jest leworęczny w tym sensie, że prawą rękę ma na gryfie, a lewą przebiera po strunach. I myślę, że stąd wzięło się jego artystyczne zawołanie. W wykonaniu Left Hand Freddy'ego utwór zatytułowany Have to Make a Change z albumu Back on Track.

Słuchamy wyboru naszego patrona, pana Wojciecha Kramka, który wśród trzech nagrań umieścił nagranie jednej kobiety. A tą kobietą jest brytyjska wokalistka Maria Danes. I oto ona w bardzo dynamicznym nagraniu zatytułowanym Slaughterhouse Blues.

Na deser z tego trzydaniowego zestawu pana Wojciecha Kramka wybrałem sobie nagranie Michaela Powersa, wokalisty i gitarzysty z północnego zachodu Stanów Zjednoczonych, który też zwrócił przed laty moją uwagę swoją płytą zatytułowaną Onyx Root. Jest tam kilka wspaniałych nagrań, no ale pan Wojciech wybrał utwór zatytułowany Another Man Down. Oto Michael Powers.

Niejako w uzupełnieniu wyboru pana Wojciecha Kramka ja przygotowałem swoje ulubione nagranie z albumu Michaela Powersa z tej płyty Onyx Root. To kompozycja Chestera Burnetta. Wiedzą państwo, kto to jest. Zatytułowana Babies Got a Train. Tak mi się ten utwór kiedyś spodobał, że nawet umieściłem go na mojej składance zatytułowanej Just For You i wiem, że dzięki temu wielu fanów bluesa trafiło właśnie na Michaela Powersa i na jego twórczość. No więc Michael Powers teraz ponownie. Babies Got a Train.

A teraz coś z naszego rodzimego rynku. Wiedzą Państwo, bo o tym była już mowa i w innych moich audycjach, chociażby w Radiu Nowy Świat, że jest już z nami najnowszy, zresztą pierwszy solowy album Sebastiana Rydla, zatytułowany, skomplikowana to jest nazwa, długa i niezbyt atrakcyjna, bym powiedział, Radio Sessions w studiu koncertowym imienia Jerzego Haralda w Katowicach. Tytuł jest nieatrakcyjny, ale sama płyta, jej zawartość, a także estetyka edytorska jest na najwyższym poziomie. Jeszcze dwa słowa oczywiście o tym albumie, a teraz proszę posłuchać, jak brzmi utwór zatytułowany Gdy patrzę w twoją twarz. Sebastianowi Rydlowi towarzyszy na gitarze Jerzy Styczyński.

gitarze akustycznej Mirek Rzepa i na elektrycznej Bartek Miarka. No a do tego sekcja Rafał Nowak perkusja i nieodżałowany świętej pamięci już niestety Andrzej Rusek. Utwór nosi tytuł On. Jak sam Bastek powiedział, to utwór klaptonowaty.

Bardzo, bardzo polecam wszystkim patronkom i patronom nową płytę Sebastiana Riegla, solową płytę zrealizowaną we współpracy z kwartetem Piotra Steczka. Płytę bardzo osobistą, bardzo melodyjną, bardzo poetycką i taką trochę odmienną od tego, do przyzwyczaił nas Sebastian Riegel jako lider grupy Cree. Natomiast nowa płyta JJ Band, zatytułowana po prostu 2021, nie wymyka się już żadnym kryteriom, które dotychczas były przykładane do muzyki tej zacnej orkiestry. Proszę posłuchać, jak rozpoczyna się ten album. Introdukcją jest gitarowy wstęp Jacka Jagusia, który później przeradza się w utwór już w pełni zespołowy. Nagranie nosi tytuł Więcej, więcej.

Płyta 2021 zespołu JJ Band ma też w swoim repertuarze jedno nagranie, które ma charakter singlowy, czyli taki, który ma promować cały album. Być może został on przez muzyków wybrany dlatego, że nie jest to utwór z czystej kategorii blues czy rock, bo to jest takie piękne skrzyżowanie ballady, lekkiego folku, gitar rocka z miłym, angażującym słuchacza tekstem. A całość nosi tytuł Cudowny Świat. Oto Cudowny Świat zespołu JJ Band.

I zmieńmy nastrój teraz ponownie i oddajmy się kołysaniu muzyki gospel. Gospel, jak wszyscy wiemy, i blues w jednym stoją domu, jeśli chodzi o formę muzyczną. Tyle tylko, że gospel zwraca się przede wszystkim nie do słuchacza, ale do najwyższego, czyli do tego, który nas wszystkich według wykonawców gospel ogarnia swoją opieką. W 2021 roku ukazał się album Mary Clayton zatytułowany Beautiful Scars. I teraz już bez specjalnych komentarzy chciałbym, żebyśmy się wspólnie zaangażowali i zanurzyli w klimat muzykowania gospelowego, a to za pośrednictwem dwóch pieśni. A Song for You to taki numer, który znamy na przykład z pięknych wykonań Raya Charlesa, no ale w wykonaniu damy Mary Clayton brzmi on zupełnie inaczej. I do tego jeszcze drugie nagranie, taki tradycyjny gospelowy utwór zatytułowany Touch the Hem of His Garment, w którym Mary Clayton towarzyszy męski chór gospelowy.

Żeby poszerzyć paletę stylistyczną, którą prezentuję w tym wydaniu pierwszego odcienia bluesa, teraz będzie nawiązanie do muzyki nowoorleańskiej, do takiego jazziku nowoorleańskiego, a to za przyczyną albumu Marie Mulder, który ukaże się w czerwcu 2021 roku i będzie to utwór zatytułowany Let's Get Happy Together. I oto tytułowe nagranie z tego albumu, a Marie Mulder towarzyszy Tuba Skinny, formacja kultywująca najlepsze tradycje muzyki nowoorleańskiej.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa chciałbym kołysaneczkę jakąś zagrać, chociaż to jest kołysanka bardzo umowna, bo można tego nagrania przecież słuchać także w ciągu dnia, na przykład wtedy, kiedy poczujemy się przez chwilę nieco zmęczeni i przyłożymy łepek do poduszeczki, by zdrzemnąć się, a następnie ożywczo obudzić i dalej pracować ku chwale ojczyzny. To nagranie nosi tytuł Sleeping with the Blues i pochodzi z albumu Boba Corritore z przyjaciółmi. Boba Corritore, który nagrał właśnie z nimi kilkanaście świetnych bluesowych standardów i utworów, które brzmią jak standardy. A w Sleeping with the Blues z Bobem Corritore, który oczywiście gra na harmonijce, usłyszymy śpiewającego Johnny'ego Rawlsa. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadham's on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Chris Whipple-Layden on the drums. And I'm still Stevie Ray. And this is Brother Trouble, I guarantee.
1: Następny longier jest longierem bardzo historycznym, chociaż odbiegającym od takiej historycznej normy. Bo jeżeli wspomnimy słynny koncert Ten Years After na festiwalu Woodstock, no to natychmiast wszystkim to się skojarzy z I'm Going Home, tą 9-minutową chyba wersją. Ale w miarę rozwoju kariery Ten Years After pod wodzą Alvina Lee też podczas koncertów rozbijał różne tematy muzyczne w konwencji bardzo swobodnych improwizacji. Tak też było w przypadku płyty Stonehenge, która oryginalnie ukazała się w 1972 roku, no ale 30 lat później została ta płyta ponownie wydana, zremasterowana, no i opatrzona dodatkowymi nagraniami. Wśród tych dodatkowych znalazł się utwór zatytułowany Boogie On. To prawie 15 minut czystej muzyki. Oto Ten Years After, rok 1972, Boogie On.

To wydanie pierwszego odcienia bluesa zawierającego cztery bluesowe longiery zakończy bardzo nietypowy dla naszego cyklu utwór zatytułowany Changa's Revenge. To będzie popis Franka Zappy i jego zespołu z albumu Funky Nothingness. Frank Zappa śpiew i gitara, Don Sugarcane Harris skrzypce, Ian Underwood saksofon, Ainsley Dunbar perkusja, Max Bennett electric bass. Changa's Revenge. To był pierwszy odcinek bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

That was And the Pan Detroit Ensemble, Midnight Marauders. To jest rok 2025. A teraz cofniemy się do 1989 roku, kiedy to nastąpił pewien przełomowy moment w karierze Don Was'a i w karierze Bonnie Raitt, bowiem Don Was wyprodukował jej album zatytułowany Nick of Time, który okazał się niezwykłym sukcesem. Sprzedał się w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, no i zdobył 3 nagrody Grammy. Świetny początek zarówno dla Bonnie Raitt, jak i dla Donna Was. Z albumu Nick of Time posłuchajmy 2 nagrań, w których towarzyszy Bonnie Raitt także Kim Wilson. Oczywiście zaangażowany do studia przez Donna Was. The Road Is My Middle Name i Real Man, Bonnie Raitt.

Rok później Don Was został zaproszony przez samego Boba Dylana do wyprodukowania albumu, który ukazał się pod tytułem Under the Red Sky. Wozowi udało się tutaj ściągnąć do studia rzeczywiście niezwykły zupełnie zestaw muzyków, a moją uwagę zwróciło to, że w kilku nagraniach słyszymy dwie fantastyczne gitary. I to gitary braterskie, bo to są Jimmy i Stevie Ray Vaughan. Usłyszymy ich za chwilę w nagraniu 10,000 Men. Bob Dylan z albumu Under the Red Sky.

Dwa lata później, rok 1992, Don Was produkuje album Delberta McClintona Every Time I Roll the Dice. I też był to kolejny krok do osiągnięcia przez Delberta McClintona, który był bardzo ceniony przez w kręgach artystycznych, ale jeszcze nie zdobył znacznego wsparcia ze strony fanek i fanów. A właśnie ten album Never Been Rocked Enough osiągnął ogromny sukces komercyjny. Z tej płyty Every Time I Roll the Dice.

Z zespołem The Rolling Stones Don Was pracował chyba 6-krotnie. A my zajmiemy się płytą Stripped, rok 1995, na której to płycie Stonesi powrócili do szeregu utworów zamierzchłej przeszłości. Numer zatytułowany Shine a Light oryginalnie ukazał się na albumie Exile on Main Street w 1972 roku, no a tutaj Don Was odnowił brzmienie tego numeru na albumie Stripped, rok 1995. You ready? You okay?

Wkraczamy w XXI stulecie. Lucinda Williams, z którą przy wielu projektach koncertowych i studyjnych pracował Don Was. Utwór Kiss Like Your Kiss znalazł się także na soundtracku do obrazu zatytułowanego True Blood w 2010 roku, no a niezależnie od tego był też jednym z najistotniejszych elementów płyty Blessed, wydanej w 2011 roku przez Lucinda Williams.

Wspomnieliśmy The Allman Brothers Band, no więc teraz poświęćmy chwilę uwagi Gregowi Allmanowi, którego pożegnalna płyta Southern Blood, wydana w 2017 roku, to też owoc współpracy z Donem Was. Z tego albumu usłyszymy numer Boba Dylana Going, Going, Gone.

kolejnym nagraniu usłyszymy absolutnie niezwykłe zgromadzenie wykonawców. Firmuje to nagranie Ray Wiley Hubbard, Teksańczyk. Utwór nosi tytuł Bad Trick, no a poza Donem Wozem, bo oczywiście on tutaj też gra na basie, usłyszymy Joe Walsha, Chrisa Robinsona i Ringo Starra.

sygnalizowałem, że wielokrotnie Don Was współpracował z zespołem The Rolling Stones. Na albumie Hackney Diamonds rok 2023 znalazł się jeden tylko numer, który współprodukował Don Was. To utwór zatytułowany Live by the Sword. W tym nagraniu Don Was zajął się opracowaniem brzmienia bębnów Charlie'ego Wattsa, którego wówczas nie było już wśród żywych. The Rolling Stones, Live by the Sword.

I na koniec tego spotkania z osiągnięciami głównie producenckimi Dona Was, teraz usłyszymy nagranie z płyty, którą sam firmuje. Wspomniano już na początku album Don Was and the Pan Detroit Ensemble. To spotkanie z pierwszym odcieniem bluesa kończy nagranie Nubian Lady. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Chwilę zabrzmi ponownie ten sygnał, który zwiastuje, że ta audycja, podobnie jak wiele poprzednich, będzie współredagowana przez jednego z naszych patronów. Tym patronem jest pan Irek Rodacki.

Fanfary dla patrona. To nie była prosta sprawa, żeby z panem Irkiem dojść do porozumienia, bo troszkę się zapierał w kwestii przygotowania pełnego programu audycji. Zaczął skromnie od jednego utworu i myślę, że właśnie to nagranie może pokrótce, a może nawet i nie pokrótce, scharakteryzuje muzyczną duszę pana Irka Rodackiego.

0: Zespół The Band wykonał utwór zatytułowany It Makes No Difference. To kompozycja Robiego Robertsona. Pan Irek nie dał jasnego komunikatu, jaką wersję tego nagrania chciałby usłyszeć. Ja zdecydowałem się na wersję studyjną z albumu Northern Lights Southern Cross z 1975 roku. Być może, że pan Irek oczekiwał, że będzie to wersja z Last Waltz. No ale mam nadzieję, że nie będzie to zmieniało ogólnego charakteru propozycji pana Irka. Dlaczego powiedziałem wstępnie, że być może to nagranie da nam wszystkim pojęcie o tym, jaka jest muzyczna dusza pana Irka, bo The Band to jest taki zespół, który jest absolutnie niejednoznaczny, przynajmniej z mojego punktu słyszenia. Ta niejednoznaczność wynika z trudności zakwalifikowania zespołu The Band do jakiejkolwiek kategorii muzycznej, bo splatają się w ich działalności wszystkie w zasadzie kierunki muzyki popularnej ubiegłego stulecia, bo jest i rock and roll, jest i folk, jest i country, jest i trochę bluesa, no i jest coś, co jest istotne, czyli improwizacja w wielu nagraniach, zwłaszcza tych koncertowych. I taka jest też propozycja programowa pana Irka w tej właśnie audycji. Są to nagrania, wydawałoby się, z różnych półek, różnych stylistyk, ale wszystkie te nagrania mają w sobie jednak taką niejednoznaczność, że z całą pewnością trudno jest zakwalifikować je do jakiejś konkretnej szufladki. Kolejne nagranie, które pochodzi z listy naszego patrona, to nagranie Todda Rundgrena, zatytułowane Dust in the Wind. Todd Rundgren wiąże się troszkę z The Band, bo przecież był realizatorem, inżynierem dźwięku przy ich produkcjach i bardzo też przyczyniał się produkcyjnie do przynajmniej dwóch płyt The Band. No ale sam Todd Rundgren to jest osobowość bardzo niezwykła i też absolutnie niejednoznaczna. Trudno w większości jego dokonań nagraniowych doszukać się wprost jakichś związków z bluesowymi korzeniami, ale pamiętam, że na jednej ze swoich płyt właśnie zasygnalizował, skąd się bierze jego muzyczna wyobraźnia, cytując tam dosłownie dwa znane utwory z kręgu bluesa. Ale ten utwór, który teraz zaprezentujemy, czyli Dust in the Wind z albumu Something Anything z 1972 roku, może być traktowany po prostu jako wizytówka odmienności Todda Rundgrena w dwudziestowiecznym rock'n'rollu.
1: Here we go.
2: Coming at ya.

Jak państwo myślą, co mogą mieć wspólnego Woody Allen, Burt Bacharach i muzyka garażowa? No wydaje się, że nic bardziej odległego, a tymczasem właśnie dzięki wyborowi kolejnego nagrania przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, okazuje się, że można znaleźć taki związek. Pan Irek zaproponował piosenkę zatytułowaną My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love. Ta piosenka ma dosyć zawiłą historię. Oryginalnie była fragmentem ścieżki dźwiękowej do filmu Woody'ego Allena What's New Pussycat z 1965 roku. Do tego obrazu muzykę napisał Burt Bacharach, a teksty napisał Hal David. Oryginalną wersję nagrał zespół Manfred Mann. A właśnie zespół Manfred Mann był w owym czasie jednym z ulubionych wykonawców, członków amerykańskiego zespołu Love. Lider zespołu, czyli Arthur Lee, i gitarzysta Johnny Eccles byli na filmie What's New Pussycat i zachwycili się tym właśnie numerem My Little Red Book. Postanowili z tego zrobić własną wersję. I właśnie ich wersja, ich nagranie jest uważane za jedno z wzorcowych nagrań garażowych, czyli takiej muzyki, która emanuje szorstkością, ekspresją i dynamizmem. Oto My Little Red Book w wykonaniu zespołu Love.

pora teraz, żeby posłuchać, co sam pan Irek Rodacki ma do powiedzenia na temat swoich gustów muzycznych. Pisze tak. Muzyki słucham przeróżnej, a wszelkie wybory typu ulubiony utwór, płyta są zawsze odbiciem chwili, tu i teraz. Gdyby obudzić mnie w środku nocy pytaniem o mój ulubiony zespół, to odpowiedź najpewniej by brzmiała King Crimson między 73 a 74 rokiem. A drugim wyborem byłby najprawdopodobniej The Band. Choć ramy czasowe te same, to przecież inne światy. Zatrzymajmy się teraz przy tych ramach czasowych, bo te nagrania, które prezentowaliśmy, to jest pierwsza połowa lat 70. ubiegłego stulecia i tak też rzeczy się mają przy kolejnej propozycji pana Irka, czyli przy nagraniu grupy Faces i tytule Maybe I'm Amazed. Kompozycja Paula McCartneya, rok 1971, to nagranie ukazało się na albumie Long Player grupy Faces.

Wracam teraz ponownie do listu pana Irka Rodackiego, naszego patrona, który pisze tak. Co do wyboru, to próbowałem pewnej różnorodności, ograniczając się jednak, w moim mniemaniu, przynajmniej profilem programu. No, może niepotrzebnie. Stąd brak na przykład Bad Brains czy Johna Zorna. Więc może te moje propozycje są eklektyczne, ale jakoś nie aż tak bardzo w moim mniemaniu odległe. No to teraz spróbujmy doświadczyć owej nieodległości. Po zespole The Faces przyszła pora na Lynyrd Skynyrd. Utwór Whiskey Rock'n'Roller z albumu Nothing Fancy, rok 1975.

Kiedy już wydawało mi się, że pan Irek jest skoncentrowany na ostrych wykonawcach z kręgu alternatywy okołorokowej, to w następnym wyborze zasygnalizował, że jednak nie tylko. Oto nagranie z kręgu folkowej ballady. Pani Gillian Welch ze swoim mężem Davidem Rawlingsem zaprezentuje się w utworze Revelator. Nagranie otwiera ich płytę Time z 2001 roku.

Teraz na chwilę odstąpię od programu zaproponowanego przez naszego patrona, pana Irka Rodackiego, żeby wprowadzić państwa w aurę najważniejszego, jak sądzę, utworu zaproponowanego przez niego do tej właśnie audycji. A zaczniemy to wprowadzenie w ten oto sposób.

Don't mess up a good thing. No, to taki już prawie para standard muzyki rock'n'rollowej. Kompozycja Olivera Sayna z początku lat 60. wykonywana przez wielu ówczesnych artystów z kręgu wczesnego rock'n'rolla i rhythm and bluesa, a wykonawcami tej wersji byli Fontella Bass i Bobby McClure. No a Fontella Bass to zapewne przede wszystkim ludziom z mojego pokolenia kojarzy się z jej największym przebojem z 1965 roku, mianowicie z wspaniałą, dynamiczną piosenką zatytułowaną Rescue Me.

Fontella Bass, początkowo pianistka, później wokalistka towarzysząca innym wykonawcom. Wreszcie zdobyła się też na kilka świetnych solowych popisów z owym Rescue Me na czele. Powróciła do moich uszu w 2005 roku, kiedy ukazał się jej album No Ways Tired, tak jak jedna ze znanych pieśni z kręgu muzyki gospel. I to cała ta płyta zresztą ma bardzo gospelowy charakter. Ja wybrałem z tego zbioru bardzo dynamiczną, gospelową pieśń zatytułowaną Everlasting Arms, Miss Fontella Bass.

No i teraz pora, żeby wytłumaczyć się, dlaczego nagle odstępstwo od listy zaproponowanej przez pana Irka Rodackiego i dlaczego Fontella Bays. Ano dlatego, że jest ona jednym z bardzo istotnych elementów następnego nagrania, zresztą kończącego już to wydanie Bielszego Odcienia Bluesa. To będzie 9 minut z Art Ensemble of Chicago, czyli z awangardą muzyki jazzowej przełomu lat 60. i 70. Utwór Theme de Yo-Yo pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do bardzo mało znanego, niektórzy nawet twierdzą, że nie wprowadzonego wręcz do dystrybucji filmu Le Stance à Sophie w reżyserii Moshe Mizrahi. Pewnie nikt by nie pamiętał o tym filmie, gdyby właśnie nie ścieżka dźwiękowa zrealizowana przez Art Ensemble of Chicago. To był czas, kiedy jeden z założycieli i współliderów Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, był związany więzami uczuciowymi i małżeńskimi właśnie z Fontellą Bays. Theme de Yo-Yo to wspólny popis awangardzistów jazzu lat 70. i Fontelli Bays. Przypomnę, że słuchali Państwo wyboru naszego patrona, pana Irka Rodackiego, i że była to audycja Bielszy Odcień Bluesa, w której przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

0: Laying down, heard my mama and papa talking. Heard papa tell mama, let that boy boogie woogie, 'cause it in him and it got to come out. Boogie chillin', that's that old John Lee Hooker shit, man. Yeah, that's great. That's the first thing I ever learned how to play, man. Yeah.
1: Hooker Thing, taki tytuł nosi ta króciutka akustyczna introdukcja zawierająca osobiste zwierzenie. Zresztą takich osobistych, autobiograficznych akcentów na płycie Ain't Done With The Blues jest mnóstwo. Chociażby numer 2, który nosi tytuł Been There, Done That. Been there, done that. Czyli można by to przetłumaczyć, byłem tu i ówdzie, robiłem to i tamto. Do Buddy'ego Guya, który tym razem gra na swoim elektrycznym stratokasterze, dołączają, uwaga, Tal Wilkenfeld, basistka, ta przede wszystkim znana ze współpracy z Jeffem Beckiem. Jest również drugi gitarzysta wspomagający Buddy'ego Guya w prawie wszystkich nagraniach, czyli Rob McNally. Na klawiszach gra sam Chuck Lavelle, który korzystając z tego, że ma chwilę wolnego od Stonesów, postanowił zagrać tym razem z Buddy'em Guyem. No i oczywiście uzupełnia ten skład producent i jednocześnie perkusista Tom Hambridge. Been there, done that.

Numer 3 na tym albumie to utwór zatytułowany Blues Chase the Blues Away. Myślę, że to taka piosenka, która może być hasłem dla wszystkich bluesowych zgromadzeń. Bo tytuł mówi i pieśń też, że blues odgania wszelkie troski, wszelkie zmartwienia. Tutaj też jest pewien element autobiograficzny, bo Buddy zwierza się, że ilekroć słuchał nagrań B.B. Kinga czy innych wielkich bluesmenów, to zawsze smutki pryskały i znikały. W tym nagraniu na basie gra już Glenn Worth, a na fortepianie Kevin McKendry.

Numer czwarty nosi tytuł Where Are You At?, który nawiązuje też do wspomnień Buddy'ego Guya z Luizjany, a konkretnie z Nowego Orleanu. Padają tutaj nazwy różnych słynnych i związanych z muzyką i z bluesem miejsc nowoorleańskich. No a do tego pojawia się pierwszy gość, czyli Criston Kingfish Ingram, który towarzyszy Buddy'emu na gitarze, a także udziela się wokalnie. Where you at?

W kolejnym nagraniu nie ma gości, jest natomiast nawiązanie do najbardziej chyba tradycyjnej formy elektrycznego bluesa. Wprawdzie jest to kolejny blues, który skomponował Tom Hambridge, ale brzmi on tak jak najprawdziwszy, najbardziej korzenny bluesowy standard. Blues on top.

18 nagrań na tym albumie. Z tych 18 Tom Hembridge jest kompozytorem lub współkompozytorem 14. To jest jedno z niewielu, które pochodzą z dokonań wcześniejszych innych artystów. To jest kompozycja Eddiego Jonesa, znanego jako Guitar Slim. Tytuł I Got Something For You. Charakterystyczny rytm tego nagrania wyznacza Tom Hembridge, który oprócz tradycyjnego zestawu perkusyjnego gra tutaj na bongosach oraz dwóch zaprzyjaźnionych muzyków, którzy dostarczają rytmicznego klaskania, czyli Emil Justin i Tommy McDonald. I Got Something For You.

To już siódme nagranie z albumu Ain't Done With The Blues. Pojawia się kolejny gość, Joe Walsh, który towarzyszy Badem Gajowi po pierwsze jako gitarzysta slide, a po drugie jako wokalista. How Blues Is That?

Nagranie numer 8 nosi tytuł Dry Stick. No, tak na pierwszy rzut oka dosyć zaskakujący tytuł, czyli suchy patyczek. Po pierwsze, to jest jedyne nagranie na tej płycie, której współautorem jest sam Buddy Guy. Oczywiście wspomaga go tutaj niezawodny Tom Hambridge, a także tekstowo Gary Nicholson. Do tego dochodzi jeszcze współudział w chórkach Michaela Hicksa. No i przede wszystkim jest tutaj słyszana też gitara Joe Bonamassy. A o co chodzi z tym suchym patyczkiem? Otóż to jest nawiązanie też do zamierzchłej przeszłości. Z dzieciństwa Buddy'ego Guya w Luizjanie, w której to czasami zdarzały się też mokre i nieco chłodniejsze dni i wieczory i wtedy trzeba było ogrzewać pomieszczenia, w których znajdował się mały Buddy Guy, a żeby to zrobić, trzeba było dysponować suchą podpałką i mamusia zawsze mu mówiła, żeby trzymać zapas suchego chrustu, a więc zestaw owych dry sticks, czyli suchych patyczków.

Keeps Me Young, kolejne nagranie, w którym pojawia się znakomitość gitarowa i wokalna, choć należąca, jak sądzę, do troszkę innego świata niż Buddy Guy, bo pojawia się tutaj Peter Frampton. Wspólnie z Buddym wykonują kompozycję Toma Hembridge'a z tekstem Richarda Fleminga It Keeps Me Young.

Love on a Budget to już 10. nagranie z tego albumu. Kompozytor oczywiście Tom Hembridge. Pojawia się ponownie Tal Wilkenfeld na basie, no a do tego także Chuck Lavelle na fortepianie. Love on a Budget.

del funk. Jesus Loves the Sinner. No, już sam tytuł sugeruje pewne nawiązania do muzyki gospel. W związku z tym pojawiają się goście. Nie jeden gość, tylko goście, no bo zespół The Blind Boys of Alabama. No i po raz pierwszy też na tej płycie rozbrzmiewa dźwięk Hammonda B3, za którym zasiada Mike Rojas. Buddy Guy, The Blind Boys of Alabama, Jesus Loves the Sinner.

Wkracza do studia sekcja dęta. Na saksofonie gra Max Abrahams, na trąbce Steve Patrick. To sesyjni muzycy z Nashville, których oczywiście zaprosił do studia Tom Hambridge. Tytuł tego utworu: Upside Down.

0: Jak Państwo może wiedzą, podczas swoich żywych koncertów Buddy Guy często pomiędzy utworami gawędzi, a to wspominając jakieś własne wydarzenia, a to nawiązując do historii bluesa. Na albumie Ain't Done With The Blues mamy do czynienia z dwoma takimi przypadkami. Ten pierwszy otwierał płytę i tam Buddy wspominał Johna Lee Hookera, natomiast w tym króciutkim fragmencie trwającym minutę Buddy wspomina Lightning Hopkinsa. One from Lightning.
1: I could give you a Lightning Hopkins one if you don't want it. He did like this. I got a gypsy woman giving me good advice.

0: Giving me good advice. I got a whole lot of tricks resting here on ice. Little Lightning Hopkins.
1: Thank you, buddy.
0: All right.
2: I wracamy do autobiograficznych wątków. Utwór nosi tytuł I Don't Forget. Są takie chwile z przeszłości, których Buddy Guy nigdy nie zapomni, a które wiążą się z tym nieszczęściem amerykańskiego społeczeństwa, czyli z przejawami segregacji rasowej. Buddy wspomina w tym numerze, jak to kiedyś został usunięty z basenu, bowiem był to basen kąpielowo-wypoczynkowy tylko dla białych, a także kiedyś musiał się wysikać pod drzewem, bo nie wpuszczono go do zarezerwowanej dla białych toalety. I don't forget.

Jeden z niewielu numerów, których kompozytorem nie jest Tom Hambridge, to utwór Trick Bag. Kompozycja Earla Kinga, spopularyzowana także przez znany nowoorleański zespół The Meters. Trick Bag.

I oto w studiu ponownie pojawia się pani Tal Wilkenfeld ze swoją gitarą basową, a także Chuck Lavell. I w tym towarzystwie Buddy Guy wykonuje kolejną kompozycję Toma Hambridge'a, Swamp Poker.

Zbliżamy się już do końca tego albumu. To nagranie numer 17. Kolejna pieśń, której kompozytorem nie jest Tom Hambridge, tylko John Maraskalko, znany przede wszystkim z tego, że skomponował kilka fantastycznych przebojów dla Little Richarda, między innymi Good Golly Miss Molly, Ready Teddy czy Rip It Up. Tom Hambridge wspólnie z Buddym Guyem wybrali z jego katalogu też piosenkę oryginalnie przeznaczoną dla Little Richarda. Send Me Some Lovin'.

Album Ain't Done With The Blues kończy akustyczne nagranie starego songu J.B. Lenoira zatytułowanego Talk To Your Daughter. Buddy Guy śpiewa, Rob McNally gra na gitarze akustycznej, a towarzyszy im niezłomna sekcja rytmiczna, czyli Glenn Worth na basie i Tom Hambridge na perkusji. I tak oto dobrnęliśmy do końca prezentacji fantastycznego albumu Buddy'ego Guya Ain't Done With The Blues. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

Tytuł: wykonawca John Campbell John, 65-letni dzisiaj Kanadyjczyk, który od wielu, wielu lat podtrzymuje dobrą tradycję grania gitarowego wokół bluesa. Gra sprawnie slide, do tego śpiewa, komponuje sporo własnych rzeczy, ale od czasu do czasu także korzysta z klasyki. Nie należy do żadnej czołówki specjalnej, ale jest ceniony i to, tak jak to w przypadku wielu artystów z Atlantyku, bardziej pewnie ceniony w Europie niż w swoim kraju rodzinnym, bo jest uznanym bluesowym gitarzystą i wokalistą na przykład w Niemczech. I tam też ostatnio wydaje swoje płyty, choć to firma przecież międzynarodowa, Zyx. Lockdown pewnie dotknął także Johna Campbell-Johna, ale jest w tej szczęśliwej sytuacji, że swoją najnowszą płytę, płytę z 2020 roku, zdołał jeszcze ukończyć przed marcem. No i w związku z tym możemy zaprezentować kilka nagrań z tej właśnie płytki. Nosi ona tytuł Guitar Loving Man i dzisiaj dwa nagrania z niej zaprezentuję. Make My Dreams Come True, nawiązującą do twórczości Jimmy'ego Reeda, i Good Loving Man. Tutaj Johnowi Campbell-Johnowi towarzyszy jego miły współpracownik Wayne Nicholson. John Campbell-John.

I kolejne wydawnictwo nawiązujące do hasła Lockdown. To płyta, która nosi tytuł Lockdown Live 2020.

Don't Let a Good Woman Down. To utwór, który pochodzi z płyty Lockdown Live, a wykonawczyni Erja Littinen, fińska wokalistka i gitarzystka, która pewnie głównie na użytek jednak fiński jest tytułowana mianem Blues Queen, czyli królowej bluesa. Po fińsku to brzmi Blues Kuningatar. Przepraszam za fałszywy akcent zapewne. Erja Littinen bywała także w Polsce, czy to z koncertami Thomasa Ruffa, a więc z tymi jego pomysłami, żeby formować grupy solistek bluesowo-gitarowych i prezentować je właśnie w takim objazdowym cyklu, czy też chyba kiedyś gdzieś była też jako solo wykonawczyni. No więc Erja Littinen w 2020 roku zrealizowała album zawierający 12 nagrań zarejestrowanych w Kuopio w Finlandii. Ten album obejmuje 12 utworów, a towarzyszą jej wyłącznie fińscy muzycy. I jak twierdzi sama Erja, to album nagrany wprawdzie w studiu, ale na żywo. Brzmi to wszystko świetnie. Jeżeli tak na żywo w trakcie koncertu naprawdę potrafi realizować swoje muzyczne pomysły Erja Littinen, to rzeczywiście kapelusik trzeba uchylić. Z albumu Lockdown Live 2020 jeszcze dwa nagrania. Dreamland Blues i Snake in the Grass. Erja Littinen.

0: w lockdownowych warunkach w swojej drewnianej chatce gdzieś tam w ostępach Stanów Zjednoczonych nagrywa także Bob Margolin i od czasu do czasu wypuszcza swoje nagrania, a to w postaci pełnej płyty, a to w postaci jakiejś epki, a to czasami po prostu jakiś singielek i wpuszcza to do sieci. Bob Margolin, Steady Rolling oczywiście, tym razem zaprezentował pod koniec 2020 roku zestaw 6 nagrań zatytułowany Star of Stage and Screens. Na dłuższą metę nawet te 6 to jest troszkę nudnawa historia, no bo aparat wykonawczy i sama koncepcja no jest dosyć jednostajna. Ale od czasu do czasu miło jest posłyszeć, że Bob Margolin, przecież bardzo zasłużony dla bluesa, zasługuje na to, żeby o nim nie zapominać, więc nie zapominajmy o Bobie Margolinie i z tego albumu właśnie zatytułowanego Star of Stage and Screens teraz After Party, Bob Margolin.
1: I remember playing for you on stages a few thousand times. Feels like one big gig, about 50 years long. And someday we'll start again and I'll be ready with this song.

Beck i wreszcie Kirk Fletcher. You Gotta Love Her With A Feeling. To są wszystko standardy bluesowe, które wymyślili kolejno Sonny Boy Williamson pierwszy, Slim Harpo i Tampa Red. A w 2020 roku powraca z nimi legendarny Junior Wells.

express my back.

To będzie chyba debiut w bielszym odcieniu bluesa. No późny, bo późny, ale artystka na pewno będzie zadowolona, że słuchaczom tej audycji, a więc także i po naszej stronie Atlantyku, zostanie zaprezentowana. Nazywa się Erin Harp. Specjalizuje się w akustycznej prezentacji głównie starych, zasłużonych dla naszego cyklu bluesów. Występuje zarówno z zespołem, który nosi nazwę The Delta Swingers, jak i ze swoim partnerem Jimem Countrymanem. Album Meet Me in the Middle, wydany pod koniec 2020 roku, jest właśnie taką kameralną formą, na której Erin Harp głównie prezentuje się solo z gitarą, a od czasu do czasu towarzyszy jej wspomniany Jim Countryman. Płyta zawiera 10 nagrań i to są w dużej mierze jej własne kompozycje, ale nie stroni także od repertuaru C.P. Wallace czy Memphis Minnie, przy czym nawet tam, gdzie widnieje nazwisko Erin Harp jako artystki, która jest autorką tego utworu, brzmi to tak jak wiele utworów, które już w przeszłości zostały skomponowane. No ale tak to jest w naszym bluesowym kręgu, że jest on nieco kręgiem zamkniętym. Ważne, żeby to wszystko włożyć duszę i żeby to brzmiało prawdziwie, a do tego, żeby tekst mógł towarzyszyć muzyce w sposób organiczny. I myślę, że Erin Harp to się wszystko udało. Posłuchajmy dwóch nagrań własnej kompozycji Erin Harp zatytułowanej Hard Luck Woman, a następnie coś z repertuaru C.P. Wallace. Women Be Wise. Przed Państwem Erin Harp.

No wielokrotnie już zwierzałem się, że ten ocean muzyczny, który otacza nas, jest tak niekontrolowalny i tak bezdenny, że nie sposób ogarnąć to wszystko jednym rozumem, jednym uchem i jedną wrażliwością. I tak od czasu do czasu natykam się na wykonawców, którzy, jakby się wydawało, powinni być mi znani już od wielu, wielu lat, no bo przecież w tym bluesie siedzę i go kocham i się specjalizuję. A tymczasem taki David Michael Miller, który no nie jest artystą jakimś najmłodszym i bez dorobku, nagle odkrył mi się, i to dosyć przypadkowo, wtedy, kiedy poszukiwałem dla innej audycji utworu, który nawiązywałby do hasła towarzyszącego temu właśnie programowi. I w ten sposób trafiłem na Davida Michaela Millera, związanego ze wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych, bardzo sprawnego gitarzysty elektrycznego, także jeśli chodzi o slide, świetnie śpiewającego, ma także niezłe pomysły kompozytorskie i to wszystko jakoś dotychczas do mnie nie docierało. No ale szczęśliwie dotarło i dzięki temu mogę się z Państwem podzielić świetnymi bluesowymi elektrycznymi nagraniami Davida Michaela Millera z albumu Same Soil. To już 5 lat temu wydana płyta, ale przecież coż to jest 5 lat w kontekście bluesowej tradycji. Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa 3 nagrania Davida Michaela Millera. All the Blues to You, czyli cały blues dla ciebie, Born to Lose i Too Early in the Morning. To są wszystko jego własne kompozycje i jak już mówiłem, pochodzą z albumu zatytułowanego Same Soil. Swoją gitarowo-wokalno-bluesową sztukę prezentuje David Michael Miller. Był to pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

spotykanego, przynajmniej w tych rejonach geograficznych, w których znajduje się Radio Baobab, a być może powoli stającego się typowym dla Nowego Orleanu, który nie jest już takim miastem, jakim było 5-6 lat temu, ale jest też ciągle tym samym miastem, którym było. Tak przynajmniej pisze przywoływany raz jeszcze przeze mnie Ned Sublette, a on wie, co mówi, bo z tym miastem jest związany odkąd tylko mógł być związany. A więc słuchamy naszej płyty tygodnia w Radiu Baobab, Galactic i ich album Ya Ka May.

społeczeństwu niezaszczepionemu do jego koncertów. I już ogłosił, że nie będzie występował w miejscach, gdzie właśnie będzie obowiązywała owa segregacja, czyli że będą wpuszczani tylko ci słuchacze, którzy są albo zaszczepieni, albo mają specjalne zaświadczenia. I właśnie temu też jest poświęcona nowa piosenka This Has Gotta Stop. Ciekaw jestem Państwa opinii.

Po Ericu Claptonie kolejny faworyt naszych wszystkich audycji, mówię naszych w Radiu Baobab, czyli Fantastic Negrito, który skojarzył swoje siły artystyczne z Miko Marx. Dotychczas nieznana mi to była artystka. Okazuje się, że jest to utalentowana wokalistka, także gitarzystka. Prowadzi własny zespół The Resurrectors. Przez czas jakiś jako osoba dużo młodsza przebywała w Chicago i tam nasiąkała tamtejszymi nutkami około bluesowymi, no a teraz jest w Oakland w Kalifornii i właśnie pewnie dlatego skojarzyła swoje drogi artystyczne z Fantastic Negrito, bo jak wiadomo, on tam właśnie głównie działa. No i właśnie teraz nagrali piosenkę. Nosi ona tytuł Rolling Through California i bardzo mi się podoba, a brzmi tak.

Skoro już odkryłem dzięki Fantastic Negrito Miko Marx, to chciałbym podzielić się tym odkryciem także z moimi słuchaczkami i słuchaczami. Bo w 2021 roku, no nieco wcześniej, już przed sierpniem, ukazał się album Miko Marx and the Resurrectors, zatytułowany Our Country. No i teraz proszę posłuchać, jak brzmią dwa nagrania z tego właśnie albumu, które Miko Marx poświęca dosyć istotnemu, jak sądzę, w jej żywocie tematowi, czyli winu. Otóż pierwszy utwór, Pour Another Glass.

0: Kolejna nowalijka z końca sierpnia 2021 roku jest nowalijką historyczną. Otóż Marianne Faithfull zademonstrowała swoje nagrania z festiwali w Montreux. Występowała tam wielokrotnie, no i dokonała teraz wyboru według siebie najlepszych z kilkunastu lat nagrań i pomieściła je na płycie, która nawiązuje do jej koncertów na owym słynnym europejskim festiwalu. Z tego zestawu wybrałem dwa utwory. Jedna piosenka, jak Marianne Faithfull mówi, bardzo rzadko przez nią wykonywana, a ja ją pamiętam z okresu, kiedy Marianne debiutowała jako wokalistka. Mówię o utworze Come and Stay With Me. No a do tego będzie jeszcze chyba jeden z jej najsłynniejszych utworów, czyli Broken English. Oto Marianne Faithfull live z festiwalu w Montreux.
1: Now I'm going to do a song which I haven't done for 35 years, but it's so pretty. We love it. I can't understand why I didn't do it before, but there we are. You've been very good, I must say. Come with me all this way.

Z dużą radością też na końcu lata 2021 roku odnotowuję nowy album Southern Avenue, miłego zespołu, który debiutował w Polsce na Suwałki Blues Festival, potem odbywał trasę po naszym kraju, no a także mieliśmy okazję transmitować w takim radiu, którego już w zasadzie nie ma, jego żywy koncert wprost z chorzowskiej Sztygarki. No i teraz Southern Avenue prezentuje swój nowy album zatytułowany Be the Love You Want. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór zatytułowany Move into the Light, Southern Avenue.

No i kolejny debiut w tej audycji, Mary Ann Casale. Debiut pod jej własną firmą, bo myślę, że mogliśmy ją słyszeć w chórkach na nagraniach Tassa Crew, ale oczywiście chórek to nie to samo, co własne solowe przedsięwzięcie. Album Mary Ann Casale nosi tytuł Restless Heart i oto z tej płytki jej głęboki alt, trochę przypominający czasami głos naszej znakomitej Magdy Piskorczyk, w utworach Threads of Time i One More Hour. Mary Ann Casale.

sporo było kobiecych głosów w nowalikach spod baobabu, więc teraz pora na męskie, głębokie głosy. A to za sprawą kolejnej nowaliki zapowiadającej jubileuszowy album grupy Asleep at the Wheel. Na swoje 50-lecie Asleep at the Wheel, a w zasadzie Ray Benson, bo on odpowiada za całość, postanowił ułożyć album zatytułowany Half a Hundred Years, czyli połowa stulecia. Już jeden numer z tej płyty planowanej prezentowałem, no a dziś kolejny. I to będzie dosyć znany kantrowy przebój Take Me Back to Tulsa, w którym obok Asleep at the Wheel i Raya Bensona usłyszymy Georgia Straita i Willie'ego Nelsona. Take me back to Tulsa.

No i już tak na koniec końców tego wydania Nowali Expo od Baobabu nagranie artysty, który też chyba rozpoczyna swoją triumfalną ścieżkę muzyczną w audycjach Radia Baobab, nazywa się Seth James. I do jego płytki będę wracał pewnie w innych audycjach, bo spodobała mi się ona bardzo. Nosi tytuł Different Head i przypomina mi bardzo dokonania Delberta McClintona, z którym zresztą Seth James występował i do inspiracji, którego muzyką się przyznaje. A na razie posłuchajmy na zakończenie tych nowalijek Setha Jamesa w kompozycji J.J. Cale'a zatytułowanej Raising Cain. To były nowaliki spod Baobabu, przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Thank you so much, ladies and gentlemen. Mr. Reese Wadens on the keyboards. Tommy Shannon on the bass. Christopher Layden on the drums. And I'm still Stevie Ray. And this is Double Trouble, I guarantee.
1: Wspominałem, że autor dzisiejszego programu, pan Sebastian Olszewski, jest częstym gościem na koncertach. No ale na koncercie tego artysty nie mógł być, bo Roy Buchanan, który za chwileczkę zaprezentuje swój utwór zatytułowany Roy's Blues, odszedł już dosyć dawno z tego świata. A zainteresowanie pana Sebastiana jego muzyką świadczy o niezwykle wyrobionym guście, zwłaszcza jeśli chodzi o gitarę bluesową, bo Roy Buchanan mistrzem w tym zakresie był. A zatem Roy's Blues, Roy Buchanan.

Myślę, że pan Sebastian bywał także na koncertach Government Mule. Stąd też nagranie Government Mule znalazło się na jego playliście. Chociaż szczerze powiem, że gdybym ja wybierał utwory Government Mule, to poszedłbym ścieżką bardziej bluesową. No ale pan Sebastian proponuje Government Mule z tego czasu, kiedy zajęli się twórczością Pink Floyd. I oto w ich wykonaniu Shine On You Crazy Diamond.

co, jak napisał pan Sebastian, sprawia jeszcze większą niechęć małżonki do tego artysty. No ale skoro tak sobie rodzinnie zaplanował, to teraz zapraszam na dwa występy Garego Mora. Pierwszy to będzie występ gościnny, kiedy to Gary Moore dołączył do Johna Mayella i jego Blues Breakers podczas Montreux Jazz Festival w 2008 roku i oto jak wspólnie zagrali słynne So Many Roads.

Aż mi się wierzyć nie chce, że pani Sylwia, żona pana Sebastiana, nie lubi Garego Mora. No bo jakżeż można nie lubić takiego pięknego brzmienia gitary, jaki prezentuje Gary Moore w tym nagraniu. Need your love so bad.

Na tej pierwszej oryginalnej liście utworów, które zaproponował nasz patron, pan Sebastian Olszewski, były aż dwa nagrania The Teskey Brothers, których koncert wywarł wielkie wrażenie na naszym patronie. Tak jak już mówiłem na wstępie, musieliśmy z kilku jego propozycji zrezygnować. No ale na koniec są The Teskey Brothers i ich wersja Lennonowego Jealous Guy z koncertu w australijskim Forum. To był pierwszy odcień bluesa, którego program ułożył nasz patron, pan Sebastian Olszewski, a przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Bardzo kibicuję chłopakom i dziękuję bardzo Rafałowi Marczakowi z audycji Wszystkie Stany Bluesa, dzięki któremu poznałam ten zespół. I jeszcze chciałabym tylko zapytać was, rzucić taką kwestię, może jacyś artyści nas słuchają. Dlaczego, jeżeli wasze utwory są na Spotify'u, nie ma ich na YouTubie, albo na przykład jeżeli są na YouTubie, to nie ma ich na Spotify'u? Czemu tak jest? Muszę wam zwrócić uwagę, że ludzie, czasami to są zupełnie inni odbiorcy. Niektórzy słuchają YouTube'a, a niektórzy Spotify'a i szkoda bardzo tych kawałków, bo jest tak właśnie z utworem Bang Bang. Niestety nie pojawi się na naszej playliście barszczowej, bo po prostu jest tylko na YouTube.
1: Warto słuchać się Góreckiej, ponieważ słuchając się Góreckiej, zbiory miodu w sierpniu są zdecydowanie wyższe, jeżeli wszelkim uwagom się poddajemy. Ale tutaj już tak zupełnie na poważnie. Ja osobiście uważam, że zespół ten, a szczególnie wokalista Bastard Brothers, powinien się zdecydowanie pojawić na wysokim miejscu w kategorii wokalista roku. Poza tym, nie wiem jak ty, Górecka, moja ulubiona, ale uważam, że brzmienie tego bendu to jest absolutny świat.
0: Światowy poziom.
1: Równie światowy poziom prezentuje drugi zespół, który chcielibyśmy dzisiaj państwu zaprezentować, czyli Silesian Hammond Group. Górecka doskonale o tym wie, ale przez ostatnie 2 lata miałem absolutnego fioła, jak mawia mój ojciec, na punkcie dobrze brzmiącego Hammonda, a jak państwo już wiecie, a jeżeli nie wiecie, to na pewno za chwilę się przekonacie. Ten zespół to jest niesamowicie brzmiący band. Silesian Hammond Group w piosence Empty Heart.

Potwierdzam, nie zaprzeczam. Miał Fioła na punkcie Hammonda. Jedziemy dalej, proszę państwa. Odkrycie roku, miejsce drugie, zajął zespół Ornery Broad. Babskie trio, fantastyczne. Kwiatkowska, Wolski i Sicińska. Wspaniałe, utalentowane muzykalne dziewczyny. I trzeba też tutaj dodać, że Natalka Kwiatkowska po raz kolejny została dostrzeżona w kategorii wokalistka roku, tym razem na czwartej pozycji. I tutaj znowu to samo, wracam do mojego problemu z wspaniałymi, zdolnymi bluesowymi bandami z naszego kraju. Dziewczęta, gdzie mogę kupić waszą płytę? Bardzo chciałam to zrobić, nie byłam w stanie. A podobno wyszła płyta Ornery Broads. Jeżeli ktoś do kogoś z was ta płyta dotarła i wiecie, jak ją kupić, bardzo prosimy o cynk w komentarzu. A tymczasem utwór Trouble So Hard w wykonaniu naszych trudnych bab, jak same o sobie mówią.

0: Ale co to są w ogóle za głosy? Niesamowite dziewczyny. Ja też chcę płytę.
1: No mówiłam. I myślę, że nie jesteśmy jedyni. Nadal tkwimy w kategorii odkrycie roku. Tym razem na 5. miejscu. Dość nieoczywisty, jak na scenę bluesową, zespół Funk Da System. Ogromny skład w ogóle. I jest to dla mnie też odkrycie, bo nie znałam tego zespołu. Tym razem wysłuchamy utworu wykonanego w duecie z Paprodziadem, czyli wokalistą zespołu Wonky One, a utwór nosi tytuł Surferzy na fali entuzjazmu.

0: Kolejny zespół to był jeden z tych zespołów, który był nominowany w plebiscycie Bluestop 2020 podwójnie. Chodzi tutaj o zespół Blues Junkies, który zajął 4. miejsce w kategorii zespół roku, a wokalistka wspaniała Natala Abramowicz zajęła 5. miejsce w kategorii wokalistka roku.
1: Ja jestem zachwycona Natalą, ona po prostu śpiewa tak przepięknie, że jestem bardzo ciekawa, w którą stronę to dalej pójdzie i też bardzo kibicuję Blues Junkers. Nie wiem, jak ty, Sosnowski.
0: No ja mam nadzieję, że Natala, nawet jeżeli będzie tworzyć muzykę w postaci solowej, to zespół mimo wszystko nie rozpadnie się, ponieważ ta płyta jest naprawdę bardzo fajna i...
1: Nie przypomina ci czasami Natala trochę Amy Winehouse, na przykład jak śpiewa?
0: Tak, zdecydowanie, ale tam te odniesienia można by było bardzo długo rozmawiać, a my tego...
1: No tak, ale to odnosić się to jedno, ale potrafić się tak pięknie odnieść, to naprawdę szacunek.
0: Ja nie odnoszę się, ponieważ nie potrafię. Dlatego też chciałbym Państwu zaproponować piosenkę zespołu Blues Junkers zatytułowaną Stranger's Eyes.

Teraz chciałbym zaproponować zespół pewnego pianisty, którego państwo wszyscy doskonale znacie, ale tenże pianista, czyli Bartłomiej Szupiński, po raz kolejny, i nie jest to żadne zaskoczenie, zajął pierwsze miejsce w plebiscycie jako najlepszy pianista bluesowy roku. Tutaj chciałem zaproponować piosenkę jego zespołu Smooth Gentleman, a piosenka nosi tytuł If You Want to Know.

0: Chciałabym jeszcze dodać, że Smooth Gentlemen zajęli trzecie miejsce w kategorii zespół.
1: A teraz odkrycie, przynajmniej moje, z zeszłego roku, czyli dziewczyna o absolutnie niepowtarzalnym zakresie i barwie głosu. Mówi o sobie Łapka, a tak naprawdę to Agnieszka Łapka, która jako wokalistka zajęła drugie miejsce, natomiast jej płyta Zwierzopiór zajęła piąte miejsce w plebiscycie. Przed Państwem Agnieszka Łapka w piosence Prowadź kochana.

0: Ostatnio wspominałem o biografii Arety Franklin, którą wciąż czytam, ponieważ jest niezwykle długa, a David Rich jednak mimo wszystko trochę przynudza.
1: To prawda, w związku z tym łazienka jest czasami zajęta dłużej niż ustawa przewiduje.
0: Nie zdradzaj naszych sekretów. Doskonale zgrała mi się nominacja Joanny Knitter i czwarte miejsce, które zajęła w kategorii wokalistka roku. Specjalnie dla Państwa Joanna Knitter, Chain of Fools z płyty Aretha.

0: A teraz będzie bardzo kontrowersyjny wybór, ale to dlatego, że no, jak to w barszczu, trzeba trochę zamieszać, prawda? To był suchar? Czy nie?
1: Daleko była do tego sucharu. Myślę, że to była w kategorii sucharów jeszcze niewypieczona bułeczka.
0: Niech będzie. A przechodząc do rzeczy, chciałam jakoś uhonorować Sebastiana Ridla, który zajął piąte miejsce jako wokalista roku i którego bardzo, bardzo cenię, ale nie chciałam, żeby to było zbyt oczywiste, dlatego wybrałam jego utwór, który stworzył razem z raperem Kę Kę. Drogi tato, polecam wsłuchać się w tekst, bo jest bardzo poruszający.

0: Dzisiejszą nietypową audycję chcielibyśmy zakończyć utworem, w którym występują dwaj laureaci, a jednocześnie bardzo bliscy naszym serduszkom muzycy, a chodzi tutaj o zwycięzcę w kategorii harmonika i drugiego zwycięzcę w kategorii inny instrument. Mówimy tu o Michale Kielaku i Janku Gałachu.
1: Normalnie nie powinno ich być w tej audycji, bo oni zajęli pierwsze miejsce. Stoją najwyżej na pudle w swoich kategoriach, ale akurat mamy taki piękny ich wspólny numer, nie tak znany, w którym występują obydwaj, bo jest to utwór zagrany w ramach projektu Czarny Pies, a nosi on tytuł Ontario. Moglibyśmy tak zażartować, że dzisiejszą audycję sponsorował kwartalnik Twój Plus. Oczywiście to takie żarty, ale bardzo, bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni, że w ogóle kwartalnik Twój Blues taki temat podejmuje i że nieustraszenie od wielu już lat organizuje ten plebiscyt. I tym optymistycznym akcentem żegnamy się z Państwem.
0: Piosenki specjalnie dla Państwa z ogromną i dziką przyjemnością prezentowali
1: Górecka
0: i Sosnowski.
1: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

żadnym wcześniejszym albumie zespołu Manfred Mann, w związku z czym warto sobie je przywołać do sentymentalnej pamięci. Nosi ono tytuł Without You i pochodzi z 1964 roku. Just a hunk of steel, yeah, just a plank of wood.

tym samym 1964 roku, w którym powstało nagranie Without You, Paul Jones nagrał kilka utworów wspólnie z zespołem The Powerhouse, a w zasadzie z zespołem Eric Clapton and The Powerhouse. W tym zestawie muzycznym obok Claptona było kilku innych jeszcze bardzo później słynnych artystów, no ale my się zajmujemy w tej audycji Paulem Jonesem. Posłuchajmy zatem, jak on, jego harmonika brzmią z gitarą Claptona i z zespołem The Powerhouse. I want to know.

Oryginalna płyta Paula Jonesa zatytułowana The Blues przywołuje kilka bluesowych nagrań z okresu współpracy Paula z grupą Manfred Mann, ale nie zawiera utworu, który ja szczególnie sobie ulubiłem jako bluesowy znacznik w fonografii zespołu Manfred Mann. To kompozycja przyjaciela Toma Jonesa, Toma McGuinnessa, zatytułowana LSD.

Paul Jones razem ze swoją harmoniką był wielokrotnie wykorzystywany przez znaczące postaci brytyjskiej sceny muzycznej w latach 70., a zresztą potem i 80.

Album zatytułowany po prostu The Party Album. No tak, bo też jest to taka troszkę imprezowa płyta. Imprezowa w tym sensie, że nagrania do niej nie obsadzone były jakimiś specjalnymi próbami i przygotowaniami. Ot przyszli koledzy, Alexis coś tam zarządził i zagrali. Z tych 11 nagrań, które znalazły się na albumie The Party Album, wybrałem coś bardzo oczywistego, czyli taki jeden z najbardziej podstawowych standardów bluesowych ogrywanych przez większość artystów związanych z bluesem w Wielkiej Brytanii, czyli The Stormy Monday Blues. Nagranie to wyłania się z takiej nicości, czyli z tak zwanego wycichu, czyli zapewne początek był niezbyt obiecujący i dopiero w momencie, kiedy wszyscy się troszkę porozumieli i zaczęło się to kołysać, to realizator postanowił wyciągnąć hebelek i umożliwić nam wysłuchanie tego nagrania. Kogo usłyszymy? No więc Alexis Corner, gitara i wokal, Colin Hodgkinson, gitara basowa, Zoot Money na fortepianie elektrycznym i Stu Spear na perkusji, jako taka podstawa. Do tego bardzo rozbudowana sekcja Denta ze sławnymi instrumentalistami Dickiem Hextallem Smithem, czy Johnem Surmanem, czy Melem Collinsem na przykład. No a do tego jeszcze zestaw następujący. Chris Farlow śpiew, Duffy Power harmonika ustna, Eric Clapton gitara elektryczna, Neil Ford druga gitara i Paul Jones harmonika ustna. Jam session z albumu poświęconego 50. urodzinom Alexisa Cornera.

tym samym 1978 roku ukazał się album Jerry'ego Rafferty'ego zatytułowany City to City. Jest tutaj utwór tytułowy, w którym słyszymy harmonikę Paula Jonesa. I to jest właśnie przykład na to, jak jego harmonika potrafiła uruchomić bluesowe kołysanie w nagraniach utworów, które z założenia no niekoniecznie były bardzo głęboko korzeniami w bluesie osadzone. Ale w tym przypadku tak się właśnie stało dzięki harmonijce Paula Jonesa. City to City, Jerry Rafferty i Paul Jones.

Ta wykonawczyni wydaje się być odległa od bluesowych korzeni, ale każdy, kto dobrze zna jej repertuar i jej fonografię, wie, że zdarzają się wśród wielu jej nagrań także i te, które bluesowe kołysanie z sobą niosą. W 2005 roku, kiedy ukazał się album Piece by Piece, Cathy Melua pozyskała do współpracy w nagraniu Blues in the Night właśnie Paula Jonesa. No i proszę posłuchać, jak Cathy Melua z Paulem pięknie się bluesowo kołyszą. Blues in the Night.

Paul Jones nie omieszkał odwdzięczyć się Joe Bonamassie i kiedy przygotowywał w 2015 roku swoją własną płytę zatytułowaną Suddenly I Like It, zaprosił też Joe do współpracy w jednym z nagrań. Nosi ono tytuł Beggar for the Blues, Paul Jones i Joe Bonamassa.

Na wspomnianym już albumie Suddenly I Like It jest kilkoro znajomych Paula Jonesa, którzy na co dzień z nim nie grają. Wśród nich jest także Jules Holland, znakomity prezenter telewizyjny, no ale przede wszystkim mistrz fortepianowego boogie. Oto Paul Jones i Jules Holland w Mountain Boogie.

0: No i znowu na chwilę wtrącę się w tę płytę oryginalną Paula Jonesa zatytułowaną The Blues, by przywołać jego dosyć okazjonalne nagranie zarejestrowane we Włoszech z włoskim bluesmanem Guido Toffoletti. Paul Jones chyba jakimś specjalnym sentymentem darzył to wydarzenie, bo to nagranie ma charakter wyjątkowo okazjonalny. Artyści zostali uchwyceni podczas koncertu, ale rzeczywiście, kiedy się dobrze w nie wsłuchać, to ma się wrażenie, że ci panowie, którzy grają, kochają bluesa i wiedzą, o co w bluesie chodzi. Paul Jones, Guido Toffoletti, Living for the Day.
1: This is a song about being away from your woman, as I am.

0: Pociąg!
1: Kolejną ciekawostką, jaką postanowiłem przywołać w tym przeglądzie nagrań Paula Jonesa z innymi artystami, jest album zatytułowany 2020 Visions, czyli Wizje z 2020 roku. Album ten firmuje brytyjski artysta Stephen Dale Petit. Na tej płycie znalazło się Soul of the Man Blind Willego Johnsona, w którym usłyszymy Paula Jonesa, a dodatkową atrakcją jest udział wokalny Shimiki Copeland w tym nagraniu. A więc Stephen Dale Petit, Shimika Copeland i Paul Jones. Soul of a Man.

Wrócę teraz do tej mojej sympatii i sentymentu do Paula Jonesa. To jest niezwykła postać w muzycznym brytyjskim świecie, także ze względu na ogromną kulturę osobistą i powiedziałbym taką szlachetność w zachowaniu i w postępowaniu. Miałem możliwość kilkakrotnie spotkać Paula Jonesa i zawsze byłem pod ogromnym urokiem jego spokoju, jego uśmiechu i właśnie takiej niezwykłej kultury. Doświadczyłem tego także wówczas, kiedy zaprosiłem grupę The Blues Band z Paulem Jonesem na czele na koncert z okazji 25-lecia pierwszego odcienia bluesa i teraz fragment tego koncertu chciałbym przypomnieć. To będzie solowy popis Paula Jonesa zatytułowany Resting on Jesus.

No i mam takie jedno nagranie, do którego pochodzę ze szczególną emocją i z ogromnym sentymentem. To jest nagranie kończące ów wspomniany już koncert 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa, w którym zespołowi The Blues Band towarzyszył zespół Jam. I w tym właśnie przyjacielskim składzie i w tej przyjacielskiej atmosferze zabrzmiało wówczas z okazji 25-lecia Bielszego Odcienia Bluesa słynne Sweet Home Chicago. Z nieustającymi ukłonami i pozdrowieniami dla Paula Jonesa tym razem rozstajemy się do następnego Bielszego Odcienia Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: Sosnowski, pamiętasz, jak oglądaliśmy no, kiedyś w telewizji koncert Rufusa Wainwrighta i wszyscy występowali w takich pasiastych piżamach?
1: Pamiętam to doskonale i to był doskonały również przykład na to, że sam ubiór jest równie ważny co muzyka, bo od razu zwróciliśmy na wykonawców swoją uwagę.
0: Tak, i to było moje chyba pierwsze zetknięcie z Rufusem Wainwrightem, a potem to już została mi ogromna słabość do tej postaci.
1: Jak Państwo zapewne wiecie, rynek muzyczny w Kanadzie jest niezwykle wielki, szeroki i przepastny. No i spotkaliśmy się z dużym wyzwaniem podczas wyboru piosenek do tej audycji, ponieważ
0: Musieliśmy wyrzucać, powiedzmy to wprost. Musieliśmy wyrzucać, bo wszystkie utwory nie zmieściłyby się w naszej okołogodzinnej audycji.
1: ja na pewno będę optował za tym, żebyśmy zrobili dogrywkę odnośnie kanadyjskich utworów. Najważniejszą nagrodą przemysłu fonograficznego w Kanadzie jest nagroda, która nazywa się Juno. W zeszłym roku nagrodę Juno w kategorii Roots Album of the Year otrzymał projekt, który nazywa się Lee Harvey Osmond. Na czele tego projektu stoi Tom Wilson, a początek kariery tegoż zespołu to 2009 rok. Lee Harvey Osmond w piosence Kingdom Come.

Kolejnym artystą, którego chciałabym Państwu zaprezentować, jest Sam Roberts i jego Sam Roberts Band, wielokrotny laureat Nagrody Juno i utwór z jego pierwszej płyty Brother Down.

Muzyka country w Kanadzie ma się niemal tak samo dobrze jak muzyka country w Stanach Zjednoczonych, a doskonałym przykładem tego jest Megan Patrick, która specjalnie dla Państwa zaśpiewa swój najnowszy singiel, czyli My First Car.

0: A teraz trochę pozytywnej, ale takiej rozleniwionej energii się tutaj pojawi. Takiego rodzaju muzyki, która wydaje mi się była dosyć popularna w 2020 roku. W ogóle zauważyłam taką tendencję, że w 2020 roku właściwie na całym świecie było mało takiej energetycznej, pozytywnej muzyki, a jeżeli już była taka pozytywna, to raczej właśnie taka chilloutowa, taka troszeczkę funkująca, zauważyłeś to?
1: Zauważyłem.
0: No właśnie. I teraz będzie zespół, który stał się popularny przez jeden ze swoich utworów, do którego klip został nakręcony właśnie w czasach pandemicznych. Oni już wcześniej wydali płytę. Ale w minionym roku bardzo, bardzo zyskali. Coś widać zaskoczyło, kibicuję im, bo są niesłychanie pozytywni i nazywają się Fleece. A utwór nosi tytuł So Long.

A tu będzie kolejna zdolna dziewczyna z Kanady, ale przy tym polski akcent, bo Basia Bulat, jak słychać po jej nazwisku, Basia Bulat jest polskiego pochodzenia, bardzo popularna w Kanadzie i właśnie w 2020 też wydała swoją nową płytę. I utwór z tej nowej płyty, singiel, nosi tytuł Your Girl.

0: A tak przy okazji, jakiś znasz takich bardzo słynnych kanadyjskich wykonawców, co do których miałabyś wątpliwości, że są z Kanady, albo w ogóle byś tego nie podejrzewała?
1: Dużo jest takich artystów, jak zaczęłam się przyglądać. Właśnie my tutaj takich oczywistości jak Neil Young, Feist czy Leonard Cohen Państwu dzisiaj nie prezentujemy, bo to Państwo znacie i może byłoby nudno, ale naprawdę ten rynek kanadyjski jest taki płodny, na tak wysokim poziomie. Niesamowicie wydaje mi się, że muzyka światowa bez Kanady no byłaby bardzo uboga.
0: Muzyka światowa bez Kanady leżałaby i kwiczała ostro. Ja bym do tej serii wykonawców dorzucił jeszcze mojego ulubionego Briana Adamsa. Bardzo się zdziwiłem, w sumie nie podejrzewałem, że zespół, który Państwo na pewno znacie, czyli The Dead South, również pochodzi z Kanady, a dokładnie z Reginy w stanie Saskatchewan. Zagrają dla Państwa swój największy chyba przebój, wielokrotnie pojawiający się w wielu filmach i serialach. In Hell Be in Good Company.

naprawdę zasługuje na uwagę, ale nie wiem, czemu jeszcze nie jest to tak popularne, jak powinno. I musimy to zmienić, proszę Państwa. A projekt jest o tyle ciekawy, że w piosence, którą zaraz Państwo usłyszycie, nie ma żadnych innych instrumentów niż głos, ale proszę posłuchać, jak to zostało zrobione. Utwór Lift Me Up wykonuje John Harvey and the Inner Demons.

the ball.

0: Tutaj jeszcze możemy dodać, że było to oczywiście wykonanie zarejestrowane na żywo.
1: Właśnie, Monster Truck też moglibyśmy Państwu zaprezentować, ale niestety utwór trwa 6 minut i nie tym razem. Tym razem się nie zmieścił.
0: Prawie nie zjedliśmy razem śniadania w związku z wyrzuceniem tegoż utworu z naszej playlisty. Przejdziemy teraz do zespołu, który już dawno chciałem Państwu zaprezentować, ale jakoś nigdy nie było okazji. Chodzi o zespół The Big Wreck, również wielokrotnie nominowany i zdobywający nagrody Juno. Na czele zespołu stoi Ian Thornley, a piosenka, którą chcielibyśmy Państwu dzisiaj pokazać, nosi tytuł Locomotive.

A teraz będzie znowu trochę takich rockowych brzmień z Kanady i zespół The Trouble z utworem No Secrets There For You.

Przepasna jest ilość wykonawców w poszczególnych gatunkach muzycznych w Kanadzie. Świetnie ma się również w tym kraju muzyka bluesowa, czego doskonałym przykładem jest Dawn Tyler Watson, która dla Państwa zaśpiewa piosenkę This and That.

Nie moglibyśmy pokazać Państwu muzyki kanadyjskiej bez przynajmniej jednego utworu w języku francuskim. W ogóle rynek francuskojęzyczny w Kanadzie, muzyczny, to jest coś zupełnie niemal odrębnego. Jest to też oddzielna kategoria w nagrodach Juno. Co ciekawe, jakby artyści śpiewający po francusku są bardziej zagarniani przez ten rynek francuski niż kanadyjski. Chciałabym Państwu pokazać taką młodą artystkę, która też w minionym roku wydała płytę i narobiła nią sporo hałasu. Nazywa się Klopelgak, a utwór nosi tytuł Remora.

A teraz chciałbym Państwu zaproponować kawałek, którego od kilku dni praktycznie nieprzerwanie słucham sobie w samochodzie. Nie wiem dlaczego, ale ta kanadyjska hardrockowo-metalowa muzyka niezwykle mi się podoba. Zagra dla Państwa zespół Cobra and the Lotus, a piosenka nosi tytuł Get the Fuck Out of Here.

0: I tym sposobem dobrnęliśmy do ostatniego kawałka, a tam bardzo znany w Kanadzie band, który przypomina nieco z wyglądu zespół ABBA albo na przykład zespół Ralfa Kamińskiego. Kilka lat mieli przerwę, a właśnie w tym roku 2020 wydali nową płytę. W ogóle zauważyłam, że ten rok 2020 sprawił, że sporo artystów, którzy mieli długą przerwę, jeżeli chodzi o nowe albumy, nagle zaczęło teraz wydawać płyty, więc może są też jakieś plusy.
1: Nie wiem jak u innych, ja widzę u siebie tylko taki plus, że nauczyłem się kilku nowych potraw, w sensie gotować kilku nowych potraw.
0: To prawda, Sosnowskiego mu się rozszerzył repertuar kulinarny. Wkrótce otworzy się gastronomia i kto wie, być może będzie można wpaść do Sosnowskiego na obiadek. I tym optymistycznym akcentem kończymy z zespołem The Tops i utworem I Feel Alive.
1: Obiecujemy, że w najbliższym czasie, o ile nasze audycje nie zostaną zdjęte z tej pięknej anteny, przeniesiemy się w cieplejsze rejony w związku z nadchodzącą wiosną. Muzykę dla Państwa z ogromną, jak zwykle, przyjemnością prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski.
0: Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Żeligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: Twornym.
1: Sublokator, no wódka, tak. Ratafia. Chorowałem 3 dni. Grzbietowym dotarłem do domu. Przy
0: ja niestety zwróciłem w windzie na ulicę Okulnik.
1: To też.
0: No więc szliśmy tym tropem wschodnioeuropejskim, który właściwie powinien być samozagładą, w sensie smaku czegoś tam.
1: I podejrzewam, że jest. No już doszliśmy do takiego momentu, że możemy sobie z tego zdać sprawę i to nawet uzasadnić, powiedziałbym, że jesteśmy dzisiaj, no ostatni, epigonami jesteśmy, powiedziałbym, spożycia trunków mocnych w takiej ilości
0: i w takich okazjach.
1: Znaczy towarzyszą nam bracia ze wschodu i to na tym się właściwie ten świat wutrzany kończy. Krótko mówiąc, ja nie jestem ortodoksem, ani ty, jak sądzę, i nie będziemy się wygłupiać do śledzika z jakimś tam czerwonym winem. Ale to nie o to chodzi. Tylko nie ma takich stołów dzisiaj, nie ma takiego obyczaju, nie ma takich nakryć, żeby do obiadu, do kolacji, już nie mówiąc o śniadaniu, no, pić wódkę.
0: No tak.
1: Wódkę się pije jako tak zwany digestive, czyli na zakończenie, poprawiający trawienie, taki zamykający całość, taki na pamięć.
0: Chociaż trzeba powiedzieć, że ja mam doświadczenia dość ukierunkowane. W Ameryce pójście do baru na drinka nadal jest
1: ależ
0: obyczajem,
1: oczywiście.
0: Prawda?
1: Tylko to jest też co innego niż
0: jest
1: picie
0: wódki.
1: To co
0: wódki. Innego, tak. Ale nie to
1: jest bar, który tak. U nas jest w ogóle zaklętą tajemnicą. Ja w swoich dokonaniach restauracyjnych w ogóle pomysł cały zaczynał się od baru. Zresztą pierwsza knajpa moja, ta sama zresztą nazywa, i moich kolegów, znanych artystów, nazywała się Piano Bar, bo myśmy myśleli, że to jest fajnie, że w ogóle barman to jest taka instytucja, której powierza się no, takie tajemnice, których nie mówi się żonie, ani szefowi, ani nikomu innemu.
0: Bardzo szczególny wodzirej, do tego konfesjonał, do tego jeszcze coś.
1: Dyskretny, cierpliwy, taki, że obok ciebie obsłuży jeszcze 70 innych osób, bo znasz takie długie bary i to one mają 3 warstwy za sobą tych starających się o jakiś trunek i on wszystko pamięta, co kto zamówił przed 15 minutami. I ich jest zazwyczaj 1-2 w takim barze i dają sobie świetnie radę. Dzisiaj już nie ma, nie wiem czy zauważyłeś, papierosów w tych barach amerykańskich, co jest dla mnie szokiem kompletnym, bo do tego drinka, jak się nie urosi taka siekiera z dymu.
0: Nie było tego dymu, to w ogóle tak.
1: To nie był bar. Ale to jest bar, to jest co innego i ja rozumiem, że tam trudno jest pić wino, no bo to jest, nie ma specjalnie sensu, aczkolwiek bary francuskie na przykład, te bistro tak zwane, szybciutkie, tu
0: to
1: kawka,
0: znowu
1: a tu
0: tak.
1: Ballon Rouge albo Ballon Blanc. No,
0: I to każdej wszyscy... porze dnia, to nie jest żadne takie...
1: Nie, absolutnie. W południu się wchodzi, ale gdzieś Bastille, wszystko ma takie swoje uzasadnienie. Natomiast woda, to jest coś takiego, wiesz... Ja rozumiem imperatyw wódki, który zaistniał u nas, że to trzeba bardzo szybko się wznieść w stan baśniowy i człowiek jest wtedy taki inteligentny, błyskotliwy, ma doskonałe poczucie humoru, trochę wytrzaska się po pysku z interlokutorem,
0: albo
1: bo to natychmiast,
0: wycałuje.
1: Albo wycałuje, że zapłacze, jak usłyszy piosenkę. Radziecką najlepiej.
0: A później padnie. A
1: potem padnie, choruje 3 dni, to trzeba jakoś wzmocnić, potem leciutko zaklinować i tak dalej.
0: No dobrze, ale wracam do pytania wyjściowego, że powinniśmy teraz może muzycznie troszkę przerwę zrobić. Zaskoczę cię, bo znowu będzie na temat piosenka. Jej tytuł, nie wiem, czy tego instrumentu wam nie brakuje w twoich restauracjach i barach, stalowej gitary, bo tytuł piosenki brzmi Stalowa gitara i kieliszek wina.
1: Coś mi chodzi po głowie.
0: No posłuchaj.

0: To, że ja odbieram całą tę zewnętrzność, która mi się podoba, która jest piękna, bez konieczności wnikania w coś, co prawdopodobnie w jakimś sensie jest podobne do tego, co my przeżywamy. Też muszą mówić jakieś głupoty, też muszą na coś tam narzekać. Natomiast ten polew wdzięku... Unikam prozy, wtapiam się w poezję.
1: Ale to ja rozumiem, bo moje pobyty o wiele rzadsze, ale w takich miejscach właśnie też polegają na zachwycaniu się tym, co ja nawet sobie troszkę dopowiadam.
0: Jak najbardziej. Prawda? Ale to na tym polega, to nasza wyobraźnia właściwie działa, plus te symptomy, które tam są ewidentne. Czasami mi się zdaje, że oni nie bardzo umieją z tego skorzystać, a ja umiem, prawda? Mi się to podoba. Natomiast chcę ci powiedzieć, że przedwczoraj z Zielonej Góry od państwa Krojcigów dostałem pierwsze dwie butelki wina polskiego. Wina to, gronowego.
1: To niesłychanie fascynuje, czy
0: Riesling,
1: prawda, że można...
0: I Riesling Cabinet zmieszany, blend taki. Słuchaj, otworzyłem to z pewnym strachem, muszę powiedzieć. No i z wielką przyjemnością wypiłem schłodzonego tam do 11 stopni 10 Rieslinga. Z wielką przyjemnością. Pierwsze polskie wino, nie marki wino, nie Tajfun, nie Szkwał, Mózgoje, przy jak tam
1: huzar.
0: Tylko wino Riesling, międzynarodowy, król szczepów, no tak naprawdę. I taka mnie frajda opanowała, jak w momencie, kiedy do ciebie albo ty do mnie zadzwoniliśmy, że jesteśmy w Europie, słuchaj. Tak. Sobie, to jest dla mnie ten moment, bo reszta, owszem, dokument podpisaliśmy, ale jeszcze jakbym tego tak nie odczuwał do końca. Jeszcze mi strasznie dużo jakichś bebechów tam przeszkadza.
1: Ale powiedz mi jeszcze tego na koniec, bo już się szykuje piosenka, co prawda nie na temat, bo nie będzie Rieslingu, ale nie ma w tym patriotyzmu? Naprawdę udane to wino?
0: Udane, w porządku i ich będzie więcej i oni nareszcie mogą to sprzedawać.
1: W związku z tym, że my nie pijemy w pracy, to zamiast smakować, będziemy słuchać.

0: Słuchaj, są śliczne słowackie, czeskie piosenki. Bardzo by nam się podobały. Ja je słyszałem w wykonaniu. Nie nagrane są, więc nie mogę zaimponować ci czymś takim. Ale właśnie, o wiesz, Wineczko Bile, coś tam tego, Bule Mile.
1: Ale czy sobie myślisz, że oni bardziej umieją? Że nie ma
0: oni
1: tam...
0: żyją w kręgu wina.
1: Nie, bo ja się pytam ciebie, człowieka, który naprawdę wiele z tego świata winnego zobaczył, czy poznał. To się aż wydaje niemożliwe, że tam nawet jak ktoś się nabombi tym winem trochę, że nie ma takiego, takiej agresji takiej złości.
0: To jest nieagresywny napój po prostu.
1: Po prostu piją sobie.
0: Piją dużo. To wcale nie jest prawdą, że oni nie piją więcej niż my, bo tam per prokura tego alkoholu bardzo możliwe, że jest nawet więcej. Tylko to, nie, to chodzi o stężenie i o efekt po prostu. Woda jest strasznie agresywna. W wydaniu polskim podwójnie agresywna, bo to natychmiast kopiesz jakieś barykady.
1: Tak,
0: szukasz
1: tak.
0: przeciwnika. Rzucisz w niego tą pustą butelką natychmiast, wiesz. Albo zaczynasz się, wiesz, całować, bo poszukiwanie też kompana po tej samej stronie jest nieintegralną częścią tego spożycia.
1: No ale wino to nie jest do samodzielnego chyba picia. Musi być jakaś kompania.
0: Ale ja przypominam sobie taki felieton Marka Bieńczyka, kiedy on mówi, słuchaj, jak masz jakąś taką butelkę, to jest oczywiście adres do tych, którzy w ogóle myślą o tym i gdzieś gromadzą, skądś przywieźli, coś zapamiętali, kupili sobie, wydając czasem na to jakieś poważne pieniądze. I myślą o niej. I tak ją to schowali i myślą docelowo, że będzie jakaś okazja, wiesz. Że to a to komunia, a to matura dziecka na przykład, a może rocznica ślubu, nie daj Boże, słuchaj. To on mówi, nie róbcie tego. Nigdy. Nie myślcie docelowo o winie. Wstańcie sobie o 9 rano. Aha. Pomiędzy 9 a 12 organizm jest najbardziej przygotowany do degustacji. Jest świeży, jest wypoczęty, nieskażony innymi smakami. I sobie otwórz tę butelkę, o której myślisz, będzie ci smakować. Jak przyjdą teściowie, jak przyjdzie, że nigdy w życiu to się nie stanie. To jest także właściwość wina. Jak powiedziałem, ono nie ma uniwersalnego smaku.
1: I musi mieć swoją porę, kiedy ty ją wybierasz, bo wtedy ci dopasuje
0: się. Poza tym wino też, a bardzo zabiegam o to, żeby tego nie traktować w Polsce odświętnie, niestety, i cena.
1: No tak.
0: I jakieś takie pierdoły, za przeproszenie, wypisywane w fachowych magazynach, wiesz, na temat długiego, mokrego nosa, wiesz, czerstwej lukrecji, albo czereśni świeżej, wiesz, no trudno ci przypomnieć sobie taki zapach.
1: Z lekką
0: nutą dębu, wiesz, terroir i tak dalej, i tak dalej. Nie, to wszystko jest dobre, ja to szanuję, respektuję, bo to jest rozmowa fachowców, natomiast dla Polaka ważne jest kupić w dobrej cenie, żeby ona nie porwała kieszeni, słuchaj, w desperacji.
1: Bo ten strach w ogóle to
0: i do obiadu,
1: tak,
0: napić je. I słowo, no gdyby to fałszywe moje państwo, słuchaj, pozwoliło mówić w ogóle o winie. I nie, to, nie o nalepkach, nie o tym, co kto wlał do środka, jak się nazywa Jean-Baptiste, słuchaj, kiedy to zrobił, bo to jest nieważne. Tylko czym jest wino? Że ono koło człowieka stoi od chwili, kiedy człowiek zdał sobie sprawę, że jest człowiekiem. Najpierw zmielił jakieś ziarno, zrobił placek, nazwał to chlebem, potem wydoił jakąś kozę, słuchaj. Na drugi dzień to mleko mu skwaśniało, zrobił ser, a potem się zorientował, że z krzaka, które rosły wszędzie po prostu, bo wino rośnie tam, gdzie nic innego nie wyrośnie. Nie wymaga żadnych specjalnych warunków, wbrew pozorom. Że ten owoc skwaśniały, sfermentowany daje fantastyczny napis. To są trzy elementy, które przy człowieku były zawsze.
1: Ale jak ładnie zawinął. Chleb, serek.
0: Biblijny.
1: A do tego jeszcze piosenka się przydaje.
0: Bardzo.

0: zamierzchłych czasów, że jak był festiwal radzieckiej piosenki w Zielonej Górze, to wtedy jeszcze tam się jeździło
1: na wino.
0: Na wino.
1: Było,
0: tak.
1: Było, tak. Ono było, ono zniknęło potem na długi czas, no odrodziło się dziś. Ale ponieważ Europa uznała nas od 1 stycznia jako tak. kraj winiarski, w związku z tym de facto
0: dali nam licencję.
1: Państwo z Zielonej Góry Krojcigowie, ale pan myśliwiec spod Jasła i jeszcze paru innych kamikadze, którzy...
0: Spod Jasła nawet.
1: Spod Jasła.
0: Ja myślałem, że tylko ta ściana zachodnia
1: nie, nie, nie,
0: to jest.
1: Naprawdę mamy kilku producentów, którzy czekali prawdopodobnie na ten moment bardzo długo. Robili własne hybrydy takich nadających się do naszego klimatu szczepów. I te winka po prostu będą. Ja uważam, że to jest bardzo miło. Dzisiaj naprawdę do rodziny winiarskiej przybywa tyle dziwnych krajów, od Chin począwszy, które, wiecie, jak winko dołożą do winka, to po prostu no my się nie znajdziemy tenisówek. No.
0: Bo państwo tu dzwonią do nas i pytają, dobrze, no tamte Jasło, Zielona, Jelenia Góra.
1: Zielona.
0: No a my tutaj centralnie, w tej naszej mazowszańsko-podlaskiej...
1: Nie, tu
0: to
1: nie robimy. Tu
2: nie. Nie da się?
1: Nie da, no, chodzi o podłoże.
0: Nawet próbowałem to zbadać taką wycieczką reporterską. Udałem się do... To mamy niedaleko z Wojciechem taki nasz gromadzki blaszak, jest duży dom handlowy i tam różne są atrakcyjne
2: tam
0: alkohole.
2: Jest spora oferta. To
0: i zamówiłem dobre różowe wino i pani mi dała. Ja chciałem prosić, żeby pan łaskawie ocenił nam w teczce.
2: Czy to warto otwierać?
0: Czy to warto otwierać?
1: Warto od razu.
2: Szkoda, że nie widzicie tego.
1: Mazowieckie, wiśniowe. No piękne,
0: ale proszę zwrócić uwagę, że tam takimi
1: butelka.
0: Drobnymi literkami jest napisane, że to jest wino.
1: Wino jest napisane. Panie Janie, ale pan to musiałeś kupić dawno temu, bo nam Europa... Od nie. kiedy w niej jesteśmy zabrania używania wina na
0: ale było tak. to natychmiast po tym, jak padły słowa z tej anteny o polskim produkcie.
2: To jest, słuchajcie, butelka taka jak od normalnej wyborowej.
1: Normalna
2: z zakrętką metalową.
1: 10% objętości zawartość alkoholu.
2: Kolor
1: słuchajcie.
2: Ma jak oranżada, no ale to jest rosé.
1: To jest rosé. Ma koronę, klaret, słuchajcie. I jakiś symbol producenta, z koroną oczywiście, bo my jesteśmy kraj królewski.
2: Tylko orła brakuje.
1: No nie będę mówił, kto to robi, bo może go jeszcze nie ujawniać. No,
0: dyrekcja nam nie pozwala degustować w studiu, więc...
1: Chwała Bogu,
0: pan łaskaw by może swoim kiperom to przekazać i przy następnej okazji parę słów recenzji serdecznie.
2: No,
1: nie wiem, czy się zobligować. No, będę się starał usilnie coś opowiedzieć o tym.
2: Ale
1: dobrze, w chwili szaleństwa.
2: Ja temu potrzeba poświęcić 70 innych audycji, ale krótko powiedz, naprawdę nie cena decyduje o jakości.
1: Nie,
2: najlepiej chyba
1: nie.
2: On tu coś wyciągnął jeszcze. Ja
1: zupełnie nie. Chcę powiedzieć, że gdybym nie jeździł, a wszystkie wina, które sprowadzam i umieszczam na półkach swojego sklepu, są przeze mnie wybrane, wypatrzone, wybrane z miejsca, bo dla mnie to jest ważne. Ja poznaję ludzi, którzy tworzą to wino. Nie chcę powiedzieć robią, tworzą. W jakich okolicznościach przyrody, jak mówił pewien znany aktor, robią to wino. Jakie tam słońce świeci i tak dalej. Jak jest dookoła. Nie chcę tam się wgłębiać w warstwy gleby i tak dalej. Natomiast to jest opowieść, którą dodaję do wina. I chcę powiedzieć, że naprawdę ogromnym popytem cieszą się butelki codzienne, które kosztują 17, 18, 22 zł. I to są porządne wina. Nie ma żadnego powodu, słuchajcie, żeby wysypywać jakieś pieniądze. Jest grono ludzi, po pierwsze, których na to stać. To niech sobie kupują, co chcą.
2: Nie pewnie.
1: Po drugie, mają z tego jakąś kuriozalną przyjemność, żeby się ścigać w nalepkach i tak dalej. Respektuję nawet i to, szanuję, bo są grona, które naprawdę znają się na winach. Proszę, niech sobie kupują. Natomiast nie o tych winach mówimy.
2: Marek, ale wiesz co, przerwajcie, tak. Bo można mówić, potrzebny jest pierwszy krok w postaci przewodnika. I takim przewodnikiem powinien być sprzedawca, ta osoba, która oferuje, bo ja mogę mieć 17 win po 25 zł, część sikaczy, część wartych, i ktoś musi powiedzieć. Janek, zaraz ci też coś jeszcze przedstawię, natomiast chciałem na koniec tej rozmowy przytoczyć moją ukochaną, nie anegdotę, tylko sytuację, której byłem świadkiem, bo to jest tak z serami też. Tak. Widzę miliony serów i pytam się o pomoc w tym sklepie i w takim sklepie. sklepie sorowarskim w Warszawie wszedł elegancki pan i do sprzedawczyni stojącej w kącie powiedział, że pani, widzę tutaj Munkenberger w złotym sreberku i Bangendurger w takim zielonkawym. Czy może pani przynajmniej, kulturalny bardzo, powiedzieć, czym się różnią te dwa sery? I ta pani po takiej sekundzie namysłu odpowiedziała, smakiem, proszę.
0: Trafiony.
1: Ale mówi o się o wódce, też jest dobra w smaku.
2: No, że tacy sprzedawcy są uroczy, ale niewiele.
1: No pewnie, ale jakże, jakieś to proste. No pewnie.
2: Marek, musimy przystąpić.
0: No dobrze, przystąpić na zakończenie. To, żeby
1: Węchórz.
0: Zakończyć konkursem.
1: Wino Rosso.
0: Konkursem, to może jakieś dwa słowa na temat.
1: 89.
2: To dobry
1: starzyzna.
2: Stary.
1: Nie, stare, to no są wina. Jeszcze. No pewnie, że tak, ale ja też nie chcę się otwierać przed nikim specjalnie, tak za bardzo. Commanderie Bontemps. Medoc. Tak, to jest lewa strona Garonny, to jest Bordeaux. Medoc to jest no, jedna z ważniejszych dzielnic Bordeaux lewostronnego. W gruncie dosyć kamienistym, który przechowuje temperaturę w ziemi. Wina bardzo zdecydowany, zestaw Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc w takiej proporcji.
2: Odrobione
1: najwięcej Cabernet Sauvignon, dosyć taniczne wino, dobre do...
0: Taniczne?
1: Garbnikowe.
0: Garbnikowe.
1: Taniny to są garbniki.
2: Nie mylić
1: paniczne. Paniczne będzie przy trzeciej butelce.
0: To proszę się temperaturą nie kierować.
1: Nie, ona jest za chłodna jeszcze. 89 rok, nie ma znaczenia, będziemy mówić lepszy, gorszy, musiałbym sięgnąć, pewnie nie najlepszy, ale to nie ma znaczenia. No. To już są wina, których bałbym się otwierać tak naprawdę. Są pewne granice. Jest optuje, chcę powiedzieć, że 1% win w ogóle produkowanych na świecie nadaje się do tak zwanego starzenia. Nieprawdą jest to, co porzekadła głoszą, wino im starsze, tym lepsze, to wszystko jest, wiecie. Oczywiście bywa tak, są wina, które wymagają starzenia, okresu przechowania w beczce i tak dalej. Natomiast na świecie pije się wina świeże, młode, one są żywe,
0: młode,
1: one
0: to
1: są
0: znaczy,
1: radosne.
0: Producent
1: o tym decyduje. Aha. On wie, jak długo powinno być w beczce, jeżeli w ogóle ono spędza jakiś czas w butelce, zanim przekaże je swojemu klientowi, postawi na jakiejś półce. I wtedy ono już się nadaje do picia. Są ale tacy, którzy jeszcze je będą przechowywać.
0: Jeżeli taki wtedy moment odwagi jakiś pana najdzie, to bardzo proszę to odkręcić i potem dać nam znać, dobrze?
1: Boże, z wielką radością czuję się zaszacony. Zrobimy to razem, panowie. Bądźmy śmiali. Jestem wzruszony. Dziękuję za piękny prezent.
2: To był głos Marka Kondrata, a my z Jankiem dziękujemy i wydaje mi się, że do win i do piosenek o winie jeszcze wrócimy w babie.

Long Distance Call to kompozycja Muddy'ego Watersa. Tym razem usłyszeliśmy ją w wykonaniu grupy Little Feat, a to nagranie pochodzi z albumu Little Feat wydanego wiosną 2024 roku. Płyta nosi tytuł Sam's Place. Jako towarzysząca zespołowi wystąpiła w tym nagraniu także Bonnie Raitt. Ale nie Bonnie Raitt będzie tą przewodniczką, o której mówiłem, tylko współzałożyciel zespołu Little Feat, jedyny żyjący dotychczas człowiek z pierwszego składu tego zespołu, czyli pan Bill Payne. Bill Payne jest głównie pianistą, także wirtuozem Hammonda B3, kompozytorem. I co może mało ważne w kontekście słuchaczek i słuchaczy, ale jest jednym z pionierów wykorzystania internetu do promocji muzyki w Stanach Zjednoczonych i pewnie, co się z tym wiąże, na świecie. Bo już na początku lat 90. podjął akcję zmierzającą do promocji, do osiągnięć zespołu Little Feat i tym sposobem wprowadził tę internetową metodę do obiegu promocyjnego innych zespołów i wykonawców amerykańskich. Bill Payne zatem będzie przewodnikiem naszej muzycznej drogi w tym wydaniu Bielszego Odcienia Bluesa, ale nie będą to jego dokonania z macierzystym zespołem, czyli z grupą Little Feat, ale z innymi wykonawcami, bowiem sława Billa Payne'a jako znakomitego pianisty i organisty wyrobiła mu niesłychanie wysoką markę wśród wykonawców muzyki około bluesowej i nie tylko, już na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego stulecia. Bonnie Raitt przyjaźniła się z zespołem Little Feat, przyjaźniła się z Billem Payne'em. To, że wystąpiła na albumie w 2024 roku na płycie Sam's Place, to tylko kontynuacja dawnej przyjaźni, bo z Billem Payne'em miała parokrotnie udane współprace w studiu i na estradzie, między innymi na wydanym w 1979 roku albumie The Glow. Bonnie Raitt skorzystała ze studyjnej pomocy Billa Payne'a w kilku nagraniach. Oto jedno z nich. Your Good Thing Is About to End. Bonnie Raitt śpiewa w tle klawisze Billego Payne'a.

Zespół Little Feat istnieje już od 1969 roku, czyli ponad 65 lat. I mniej więcej w tym samym czasie, kiedy zespół Little Feat rozpoczynał działalność, Bill Payne zaprzyjaźnił się także z muzykami zespołu The Doobie Brothers, z którymi przyjaźni się do dzisiaj. Bo nawet na jednej z płyt The Doobie Brothers już w XXI wieku słychać także klawisze Billego Payne'a. Ale ja chciałbym sięgnąć do początków, czyli do płyty The Captain and Me grupy The Doobie Brothers z 1973 roku. Oto utwór China Groove, do nagrania którego Doobie Brothers zaprosili Billego Payne'a.

1976 roku ukazał się album Roberta Palmera zatytułowany Some People Can Do What They Like. Jeżeli dobrze przyjrzymy się artystom, którzy towarzyszyli temu wokaliście podczas nagrań, to można przyjąć, że w zasadzie była to prawie pełna obsada grupy Little Feat, a więc oczywiście także i Bill Payne był wśród tych, którzy towarzyszyli Robertowi Palmerowi. Z tego albumu usłyszymy nagranie zatytułowane Spanish Moon.

Greg Allman, choć przecież poza tym, że świetny wokalista, to także klawiszowiec, grał i na organach, i na innych instrumentach klawiszowych, zaprosił do współpracy przy nagraniu swojego drugiego solowego albumu Playing Up a Storm właśnie Billa Payne'a, z którym nagrali taki oto świetny instrumentalny numer Matthew's Arrival, Greg Allman i Bill Payne.

Bill Payne uczestniczył także niemal we wszystkich nagraniach do albumu Taja Mahala Dancing the Blues, rok 1993. Jest tam także jedno z moich ulubionych tanecznych bluesowych piosenek. Wywodzi się ona z repertuaru Fatsa Domino, a nosi tytuł I'm Ready.

Nazwisko Bill Payne pojawia się także w opisie do kilku płyt J.J. Cale'a, tych z lat 80. i tych z lat 90. Closer to You to album z 1994 roku, na której znalazło się i to przepiękne nagrania, w którym słyszymy klawisze Billa Payne'a. Borrowed Time.

Maria Mulder także była pod ogromnym wrażeniem współpracy z Billem Payne'em. Płyta Meet Me at Midnight, rok 1994. Prawie we wszystkich nagraniach słyszymy tutaj klawisze Billa Payne'a. Także i w tym to kompozycja Tracy Nelson, która występuje tu w chórkach, a utwór nosi tytuł Down So Low.

A teraz dwa nagrania, które firmują najwięksi giganci w historii bluesa, czyli B.B. King i John Lee Hooker. Oczywiście w obu tych nagraniach uczestniczył Bill Payne. Confessing the Blues to utwór z albumu Deuces Wild, w którym wokalnie B.B. Kingowi towarzyszy Marty Stewart, a jeśli chodzi o oprawę klawiszową Bill Payne, a zaraz potem usłyszymy Johna Lee Hookera z albumu The Best of Friends. To jedna z wielu wersji słynnego Boogie Chillin'. John Lee Hooker, Eric Clapton i Bill Payne.

0: David Bromberg, jedna z najbarwniejszych postaci wczesnego okresu rozwoju amerykańskiej muzyki, kojarzącej w sobie wszystkie te formy, które korzeniami są związane z bluesem. A mówię tu o bluegrassie, folku, jazzie, muzyce country, czy wreszcie rock and rollu. W latach 60. David Bromberg jako gitarzysta, wokalista, a także dostarczyciel repertuaru występował i nagrywał z Alem Cooperem, z Richiem Havensem, z Bobem Dylanem, z Carly Simon, z Gordonem Lightfootem, z Linkiem Rayem, z Willie Nelsonem, no i tak dalej, można by wyliczać i wyliczać. Ma też w swoim dorobku kilka solowych płyt. Ta jedna z ostatnich, która pochodzi z 2016 roku, też zawiera kilka nagrań, do których realizacji zaprosił David Bromberg Billa Payne'a. You've been a good old wagon. Oto David Bromberg Band z udziałem Billa Payne'a.
1: I come home late the other night and I had a little trouble opening up the door. I don't know. Finally, the good woman let me in, and man, the apartment looked fantastic. I mean, she had

No i tak oto Bill Payne stał się przewodnikiem po niemal półwieczu muzyki około bluesowej. Mam nadzieję, że ten zestaw był na tyle rozmaity, że Państwo nie poczuli się znużeni. A na koniec jeszcze jedno nagranie z tego albumu, o którym mówiłem na początku tej audycji, czyli z płyty Sam's Place grupy Little Feat, wydanej w 2024 roku. Polecam Państwu ten album jako wzorcowy nośnik tradycyjnego bluesa we współczesności trzeciego dziesięciolecia XXI wieku. Oto Little Feat w utworze Last Night na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa, w którym przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.

0: 9 maja 2020 roku zmarł Little Richard. The King passed away. Long live rock and roll.
1: Radio Baobab.

z albumu Sixties and Seventies, poświęconego brzmieniu lat 60. i 70. i związanego z brytyjskim środowiskiem muzycznym, usłyszeliśmy dwa nagrania, Got to be Moving i Heartbreaker. No i na koniec pytałem, a przypominam, że był to rok 2005, jakie są dalsze plany fonograficzne Chrisa. Powiedział, że jasnych jeszcze nie ma, ale że będzie próbował odnajdywać ślady, a może wręcz potwierdzać istnienie klimatów bluesowych w muzyce, wydawałoby się, nietypowego rejonu Europy, jakim jest wybrzeże Adriatyku.

0: I utworem zatytułowanym My Blue World Says Hello zakończyłem sprawozdanie z mojej rozmowy z 2005 roku z wspaniałym muzykiem i bardzo przejętym podtrzymywaniem bluesowej tradycji człowiekiem, jakim był Chris Rea. Na zakończenie poprosiłem go, żeby nagrał dla Radia Baobab tak zwane ID. Upewnił się kilkakrotnie, że główna część nazwy naszego radia brzmi Baobab, po czym wykonał coś, co do dzisiaj wykorzystujemy jako jeden z naszych radiowych dżingli.
1: Baobab, Baobab. This is Chris Rea, you are listening to Radio Baobab.
2: Thank you.
1: Thank you. Respect, man. Big respect.

hell of a baby. Gotta go out on the street and find some other

0: I think we might want to listen to that.
1: Hank Williams Jr. wykonał utwór zatytułowany Rich White Hunky Blues, tytułowe nagranie z jego albumu wydanego w lecie 2022 roku. Muszę powiedzieć, że skoro zdecydowałem się zaprezentować ten utwór, to znaczy, że on mi się podoba i myślę, że Państwo też odbiorą go pozytywnie. Z czegóż więc wynikają moje wątpliwości? Ano z tego, że Hank Williams jest artystą w swoim oczywiście gatunku znakomitym. Natomiast w życiu pozamuzycznym no, jest osobą niezwykle kontrowersyjną, zwłaszcza w tej części jego udziału w społeczeństwie amerykańskim, które wymaga opowiedzenia się po jednej ze stron, a tak naprawdę wiemy, że te dwie strony to są demokraci i republikanie. Hank Williams Jr. jest zdecydowanym republikaninem, jest wręcz nie tylko przeciwnikiem, ale mogę powiedzieć śmiało wrogiem demokratów. Wielokrotnie wypowiadał się w sposób złośliwy i wręcz obraźliwy o prezydencie Obamie na przykład. I generalnie rzecz biorąc, wiele jego sformułowań jest bardzo dalekich od mojego rozumienia demokracji. Czy artysta ma do tego prawo? Oczywiście. Czy my mamy prawo do tego, żeby to kontestować? Oczywiście. Ale czy to, że nie podoba nam się konstytucja polityczna danego artysty, powinno sprawiać, że powinniśmy unikać jego twórczości? No, tutaj już pewności nie mam. Rzucam zatem to hasło tak troszkę w przestrzeń baobabową i przenoszę się do innego klimatu muzycznego i do innego wykonawcy, co do którego już nie mam żadnych absolutnie wątpliwości.

Usłyszeli Państwo utwór zatytułowany Country Boy, którego wykonawcą jest The Phantom Blues Band. A The Phantom Blues Band to jest formacja, którą założył hen przed 40 laty Taj Mahal i z którą to nagrał kilka świetnych płyt, zrealizował wiele koncertów, zdobył, zdaje się, nawet dwie nagrody Grammy we współpracy z The Phantom Blues Band. No ale potem, kiedy ich drogi się rozeszły, The Phantom Blues Band, składający się przede wszystkim z bardzo cenionych w Ameryce muzyków sesyjnych, dawał sobie też radę jako niezależny muzyczny organizm. Jednym z uczestników tego przedsięwzięcia przez wiele, wiele lat był Mike Filligan, świetny klawiszowiec, także kompozytor, trochę wokalista, który zmarł w 2021 roku i w rok później pozostali członkowie The Phantom Blues Band postanowili nagrać płytę, którą dedykowali jego pamięci. Album nosi tytuł Blues for Breakfast in Memory of MF, czyli Mike Filligan. To nagranie przed chwileczką zaprezentowane wzbogaciła swoim głosem Bonnie Raitt, bo też wokalista domowy, że tak powiem, The Phantom Blues Band, no, jest najsłabszym chyba ogniwem muzycznym tej formacji. I dlatego też z przyjemnością mogę zaprezentować kolejne nagranie z gościnnym występem wokalisty. A tym gościem będzie Curtis Salgado, który z The Phantom Blues Band wykonał utwór Laughing and Clowning.

którymś z poprzednich wydań pierwszego odcienia bluesa rozwodziłem się nad urokami bluesa wywodzącego się z Kanady. I teraz chwilkę się też przy tym zatrzymajmy. Wtedy, kiedy omawiałem szerzej działalność kanadyjskich artystów bluesowych, nie wspomniałem tego nazwiska. Steve Strongman, gitarzysta, kompozytor, także wokalista. No i okazuje się, że także koordynator pewnych działań muzycznych. W okresie pandemicznym Steve Strongman pracował nad swoimi nowymi utworami, zapraszał do ich realizacji swoich kanadyjskich przyjaciół i dzięki temu udało mu się nagrać album, który zatytułował The Strongman Blues Remedy Volume 1. Volume 1 oznacza, że może będą realizacje pod tym samym tytułem następne. W realizacji tego przedsięwzięcia Steve Strongman korzystał ze współpracy z przyjaciółmi z kręgu kanadyjskiego bluesa. Ja wybrałem z tego kręgu dwie śpiewające damy, o których wielokrotnie wypowiadałem się w superlatywach. Dawn Tyler Watson i Crystal Shawanda. I właśnie w ich wykonaniu z towarzyszeniem zespołu prowadzonego przez Steve'a Strongmana usłyszymy dwa nagrania. Fine Young Man, tutaj śpiewa Dawn Tyler Watson, i Tell Me I'm Wrong usłyszymy w tym nagraniu Crystal Shawanda.

Kiedy grzebię sobie w mojej muzycznej bibliotece, od czasu do czasu spotykam czy to nazwiska, czy też nazwy zespołów, które zapalają w mojej pamięci jakąś iskierkę. No i wtedy dzięki internetowi dokopuję się do źródła tego iskrzenia. Tak się stało w przypadku nazwy Shaggy Dogs. To francuski zespół, który gra trochę już dzisiaj chyba zapomnianą muzykę określaną mianem pub rock. I przypomniałem sobie, że w 1990 roku, kiedy nabyłem sobie płytę poświęconą pamięci Lee Brilo, czyli lidera słynnego pub rockowego zespołu brytyjskiego Dr. Feelgood, na tej płycie znalazły się także nagrania francuskiego zespołu Shaggy Dogs. Później nie miałem już z nimi kontaktu, ale teraz nagle w 2022 roku trafiłem na coś, co nazywa się Shaggy Dogs i okazało się, że to jest ten sam zespół, a więc od 20 już paru lat działający. Nagrał w 2022 roku album zatytułowany Sorry for Delay. No a skoro już ta iskierka mi się zapaliła i skoro są związane z tym jakieś wspomnienia, to postanowiłem zaprezentować współczesność grupy Shaggy Dogs. Oto oni w nagraniu Johnny.

te poszukiwania w bibliotece muzycznej sprawiają, że trafiam też na artystki i artystów, których nie słyszałem od dziesięcioleci. Tak na przykład rzecz się ma z Bonnie Bramlett. No, pamiętamy wszyscy ten bardzo owocny okres działalności tej wokalistki. Ten czas, kiedy Delaney, Bonnie and Friends, zwłaszcza z udziałem Erika Claptona, no, byli bardzo znaczącym elementem życia muzycznego lat 60. i 70. W XXI wieku Bonnie Bramlett oczywiście nie cieszy się już taką popularnością i wiem to po sobie, po prostu może się czuć nieco zapomniana. A okazuje się, że w 2006 roku zrealizowała album zatytułowany I Can Laugh About It Now, czyli mogę się z tego trochę pośmiać. I to jest taka płyta, takie trochę spojrzenie w przeszłość, pewnie troszkę też z przymrużeniem oka, ale takie spojrzenie, które świadczy też o tym, że kondycja artystyczna Bonnie Bramlett w XXI wieku była nadal świetna. Z albumu I Can Laugh About It Now, rok 2006, nagranie tytułowe i jeszcze do tego pewien standardzik bluesowy zatytułowany I'm Confessing, Bonnie Bramlett.

Flappard, który no, z tymi naszymi korzeniami tak chyba niewiele ma wspólnego. Mogę się mylić, bo przecież nie znam dorobku muzycznego Def Leppard, bo nie słucham ich nagrań na co dzień. W każdym razie w 2021 roku Vivian Campbell nagrał płytę, która okazała się w całości złożona z jego interpretacji bluesowych, głównie standardów. Oto jeden z nich, I Ain't Superstitious. Vivian Campbell gra na gitarze, no i niestety śpiewa. Potraktujmy to zatem jako swojego rodzaju muzyczną ciekawostkę.

Ten głos i ta gitara żyją w pełnej koegzystencji. Są równie melodyjne i melodyczne, są równie emocjonalne i po prostu dają fanom bluesa poczucie, że to jest ich żywioł. A mówię o gitarze i głosie Kennego Neala.

Straight from the Heart to album, który zrealizował w 2022 roku Kenny Neal, jedna z najsympatyczniejszych postaci współczesnej sceny bluesowej, postaci, z którą miałem ja, także kilkuset fanów bluesa, bliski kontakt podczas jego koncertów w Polsce. Kenny Neal jest nie tylko świetnym muzykiem, ale jest uosobieniem prawdy o tym, co prezentuje jego muzyka, jego sztuka, prawdy i pozytywnego nastawienia do bliźniego i uśmiechu, co jest w sztuce Kennego Neala bardzo, bardzo istotne. To nagranie, które przed chwilą Państwo usłyszeli, nosiło tytuł Blues Keep Chasing Me, czyli blues mnie ciągle prześladuje, ale to prześladowanie, jak sądzę, jest jak najbardziej pozytywne, nastrajające Kennego Neala do przekazywania dobrych emocji swoim słuchaczom. Podobnie zresztą rzecz się będzie miała w następnym nagraniu pochodzącym właśnie z tego albumu. Kenny Neal, It Don't Cost Nothing.

Na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania dwóch gitarulków z Teksasu. Mike Morgan ze swoim zespołem The Crawl nie rozpieszcza swoich fanów specjalnie częstymi realizacjami nowych albumów, bo też nie ma zapewne podpisanego kontraktu nagraniowego z żadną z firm, która wymagałaby tego, że co rok czy co dwa musi coś nowego wymyślić. Mike Morgan żyje też z różnych innych przedsięwzięć, niekoniecznie muzycznych, ale ponieważ kocha gitarę, kocha śpiew, no i kocha bluesa, to od czasu do czasu obdarza nas nowym albumem. W 2022 roku ukazał się album zatytułowany The Lights Went Out in Dallas. Jednym z guru muzycznych Mike'a Morgana był Lazy Lester, znakomity bluesman, harmonikarz, i właśnie temu artyście Mike zadedykował cały album, a wśród utworów pomieszczonych na tej płycie znalazł się i taki, który nosi tytuł po prostu Lazy Lester. Oto Mike Morgan and the Crawl.

No i teraz już naprawdę na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa jeszcze jeden teksański gitarzysta, Mighty Mike Shermer. Też nie rozpieszczający nas, też tylko z rzadka udostępniający swoje nowe nagrania, no ale w 2022 roku pokazał się album zatytułowany Just Getting Good, firmowany przez Mighty Mike'a Shermera. I właśnie z tej płytki na pożegnanie żywiołowy utwór Gypsy Ways. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.